0: zdradzę wam ciekawostkę, to jest po portugalsku. Paraíso, Lost Frequencies w RMF Max.
1: Mogę powiedzieć, naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To jest z RMF Max, no i o tej porze słuchajcie, jak już była ciekawostka, była fajna muza, no to jeszcze brakuje was na antenie i brakuje was w poranku RMF Max, bo bez was to się po prostu nie może wydarzyć.
0: Dajcie nam koniecznie znać, jaka praca nie śpi, a dzisiaj jest na dzień naszych urodzin, więc zróbcie sobie też taki prezent, usłyszcie się na antenie, zróbmy razem innym dzień i powiedzcie,
1: fajnie,
0: która praca nie śpi i jest z tego dumna. Serio, czekamy na wasze głosówki.
1: No i najbardziej to czekamy na tych z was, z którymi jeszcze się nigdy nie słyszeliśmy, więc jak pierwszy raz się chcecie odezwać do RMF Max, no to dodajemy wam teraz otuchy, możesz się nagrać na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Nagraj głosówkę i daj znać, jaka praca jeszcze przed 6:00 nie śpi.

0: No i wpadła do nas Dua Lipa do RMF Max, bo dzisiaj mamy urodziny.
1: Tak jest. I z tej okazji mamy dla was prezenty. A? Bardzo praktyczne, ale mamy. Flash już teraz punktualnie o 6:00 macie w RMF Max. Dajcie głośniej.
2: Czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max. Z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zapraszam. Co dalej z rozbudową stadionu Polonii Warszawa? Kibice od lat czekają na modernizację obiektów przy ulicy Konwiktorskiej. W przetargu na wykonanie prac nie zgłosił się żaden chętny, dlatego ratusz postanowił przeprowadzić roboty własnymi siłami.
3: Ten plan w swoim zarysie jest gotowy, więc cały program, który był w tym pierwotnym zamierzeniu, będzie realizowany. To znaczy zarówno stadion piłkarski, hala, parking z funkcją miejsca doraźnego schronienia, bo to zostanie uzupełniony, i ten obiekt też towarzyszący. I tak, potwierdzam, będziemy realizować ten cały program przy wykorzystaniu, powierzeniu tych prac jednej z naszych spółek miejskich.
2: Powiedział nam wiceprezydent stolicy Tomasz Męcina.
4: To jest RMF Max.
2: Jak zachować się w sytuacji kryzysowej i co zrobić w przypadku blackoutu, powodzi, pożaru, a w najgorszym wypadku wojny? Z pomocą przychodzi sąsiedzka obrona cywilna na warszawskiej Ochocie.
5: Na terenie Ochoty przeszkoliłem za własne środki 300 osób. Były to szkolenia też z udziałem innych zaproszonych osób. Z łączności w terenie 4 spotkania z samoobrony dla kobiet. Mieliśmy spotkania z tworzenia zapasów. Co 2-3 dni ludzie dostawali zadania. Na przykład weź swój plecak, sprawdź, gdzie jest źródło wody, pójdź do niego i przynieś tę wodę do domu.
2: A to był inicjator akcji Dawid Komuda. Zmieniamy temat, bo na Mazowsze zawitała jesień. Czuć to szczególnie nocą i niestety o poranku, kiedy wstajemy do pracy i szkoły. No, nie chce się wychodzić z łóżek i coś na ten temat mogą powiedzieć uczniowie z Ciechanowa.
6: Trudno się wtedy wstaje do szkoły?
7: Bardzo. Coraz zimniej się robi rano szczególnie, bo potem słońce wychodzi i jest duże wahania temperatury, ale tak to liście spadają, no robi się tak szaro, ponuro. No, mam nadzieję jeszcze na takich parę ciepłych dni, żeby gdzieś pojechać można było, spotkać się na przykład w weekend, ale no ja na przykład lubię jesień i dla mnie to okej.
6: Czy widać, że jesień...
8: No widać, zimno.
9: Trochę ta natura obumiera.
2: Z uczniami spieszącymi się do szkoły rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. I czas na odrobinę sztuki. Obraz Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza Kowalskiego już w Muzeum Narodowym. Przekazanie dzieła to efekt współpracy resortu kultury z dotychczasową posiadaczką Ewą Tsonis, która odkryła jego historię. To jedna z cenniejszych i bardziej znanych strat wojennych malarstwa polskiego. A na koniec mamy dla was coś ekstra. Zapiszcie sobie tę datę, bo już 24 października w Parku Kultury Młyn w Ciechanowie wystąpi Natalia Przybysz. To będzie doskonała okazja, żeby spędzić wieczór w towarzystwie artystki, która zachwyca intymnymi, pełnymi emocji i kobiecej wrażliwości tekstami. Początek koncertu o godzinie 19, a bilety znajdziecie na stronie Parku Kultury. No, nie może was zabraknąć.
1: Raz, dwa, trzy, mówimy dzień dobry.
0: I myśleliście,
1: urodziny,
0: że nie mamy takich trąbek? Mamy, mamy, wszystko tu jest. To jest RMF Max, wstawaj, nie udawaj. Cieszymy się 22 urodzinami razem
1: fajnie
0: z wami.
1: Fajnie, że jesteście. Hej, dzień dobry. Get on my head and into the bed, girl.

0: To jest numer, przy którym jeszcze o tej porze, o poranku, można trochę odpocząć. Tame Impala i Loser w RMF Max. Na zegarach jest 10 minut po godzinie 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, jest z tego dumna? My jesteśmy z was bardzo dumni. Po to jest ta antena, po to jest RMF Max, żebyśmy się rano wszyscy poznali, przybili sobie piątkę, a odezwali się do nas na przykład.
0: Kto nie śpi?
4: O 6 rano nie śpi obsługa techniczna statków powietrznych na lotnisku.
3: Oho, baczność, 100 lat, 100 lat. Bo dzisiaj mamy urodziny, to też będziemy wam tak śpiewać.
0: Ale pewnie. Co dla was też, tak. Oczywiście.
5: Siema, siema, hydraulicy nie śpią, do pracy lecą.
3: O, wszystkie rury drżą.
0: Płyną na pojazd do pracy. Kto jeszcze nie śpi?
6: Dzień dobry, tu inżynier procesu. Normalnie jechałabym sobie spokojnie do pracy. Niestety dzisiaj odwrotny kierunek, awaria nocna.
0: Aha, awaria nocna. Ja myślałam, że to jest inżynier procesu urodzinowego, bo co? Bo 100 lat, 100 lat! Jeszcze się nauczymy na tym grać.
3: Mamy dla was najlepsze hity w tym dniu, także bawcie się z nami, nagrajcie sobie relacje na Instagramie, udostępniajcie, puścimy was dalej. No i bawimy się.
0: A chcecie to usłyszeć? Chcecie to usłyszeć?
3: Chcemy to usłyszeć.
0: Ale mamy dla was numer. Gramy Groove Coverage i Poison w RMF Max, ale to jest poranek.
1: Pamiętaj,

0: Ta dziewczyna naprawdę potrafi zrobić poranek. To była Zalia i Tylko mnie kocha. Ja słuchacie oczywiście RMF Max.
1: No to dobrze, to teraz będziemy mówić sobie, mamy urodziny, będziemy przypominać, i będziemy sobie mówić o miłosnych uniesieniach w centrum Warszawy. Chociaż nie do końca chcemy wam o tym mówić. No para
0: została
1: przyłapana w centrum Warszawy, no na środku ulicy po prostu, jak tam, no mówiła sobie, że się kocha po prostu.
0: No tak, no i to jest właśnie takie wstrząsające. Krąży to po internecie. Pan ich filmował, podjechał do nich i przecież tak nie wolno.
1: Tak,
0: no,
1: nie wolno, no.
0: Tak się nie powinno robić, no tam nie wolno w ogóle zawracać.
2: RMF Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: I po reklamie.

0: Podcast.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: O matko, aż mam zadyszkę. Ale to jest numer Fast Boy i Music Sounds w RMF Max. Fajnie, że jesteście.
1: Siema,
0: jest
1: ekipa.
0: Pół do siódmej i...
1: Jak się bawicie? To są urodziny RMF Max, słuchajcie. I nasza zabawa o tej porze. Gdzie są klucze? Także wszyscy się teraz zastanawiają. Ale to edycja urodziny. Także zaraz będziemy potrzebować waszej fantazji. A klucze brzmią dzisiaj tak.
0: Co tu się dzieje? Gdzie te klucze są? To jest edycja urodziny, to jest edycja przyjęcie urodzinowe. Gdzie mogą być klucze? Gdzie Matełko schował dzisiaj klucze? Dajcie znać oczywiście, gdzie na Messengerze RMF Max, dajcie znać na Instagramie RMF Max, tak żebyśmy wspólnie mogli świętować dzisiaj urodziny RMF Max.
1: Nagrywacie głosóweczki, słuchajcie, nie ma złych odpowiedzi, odezwijcie się do nas, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego nie robiliście i rzućcie jakąś propozycją, zróbmy razem wszystkim dzień.
0: Zgłoście się przede wszystkim, jeśli nigdy nie byliście na urodzinach RMF Max. Dzisiaj jest ku temu okazja i przy okazji jest okazja, żeby znaleźć urodzinowe klucze. Gdzie są klucze? Czekamy na wasze głosówki na Instagramie i na Messengerze RMF Max. RMF Max. RMF Max. No a dzisiaj dzień jest taki, że gramy dla was hity na maksa, ale naprawdę takie na maksa, że czasami aż kręci się łezka w oku. Grupson i na szczycie wasz ulubiony w RMF Max.
1: Yeah. No już się buja człowiek.

0: Everlasting i Armin van Buuren dla was w środę w RMF Max o poranku. Fajnie, że jesteście.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Dzisiaj urodzinowa edycja naszej zabawy. Gdzie są klucze?
3: No i gdzie są te klucze?
0: Edycja przyjęcie urodzinowe. Waszym zadaniem było zgadnąć, gdzie Mateuko schował dzisiaj klucze. Podpowiedź, a właściwie to rozwiązanie za moment pojawi się na Instagramie RMF Max. A oto wasze propozycje.
4: Może być w piniacie.
3: Mogłyby być. Ja bym chciał na przykład piniatę.
0: Ale wcale ich tam nie było.
3: No właśnie.
0: Sprawdziliśmy.
5: Na pewno klucze znajdują się w balonie.
3: Aha, balon leci.
6: Klucze są w opakowaniu po cukierkach.
0: O, fajne.
3: Czyli wszyscy już zjedli, tak? A my ciągle nie.
0: A my nie widzieliśmy nawet tych cukierków na oczy. I uwaga, ostatnia odpowiedź.
7: Klucze są w chipsach.
0: Obok prawa jazdy.
3: Bardzo chętnie, bardzo słusznie.
0: Klucze, słuchajcie, były gdzie?
3: No właśnie nie ciężko powiedzieć, bo nie ma złych odpowiedzi w tej zabawie, a tak naprawdę to były w takiej papierowej, czy może w takiej torebce foliowej po tym.
0: No i wszystko jest jasne, no.
3: To są urodziny, tutaj się dzieje wszystko na żywo, nic nie kłamiemy.
0: Fajnie, że jesteście z RMF Max, wędrują do was małe prezenciki urodzinowe oczywiście, no bo kiedy? Jak nie dzisiaj?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
8: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: To są rodziny RMF Max. To jest poranek. Wstawaj, nie udawaj.
1: No i to jest taki numer, że jak teraz możecie i nikogo tym nie obudzicie,
0: to machacie łapami.
1: Dobra? To machacie łapami i dajcie głośniej totalnie, bo robimy to dla was. Dzięki, że jesteście z RMF Max. 22 urodziny to dzisiaj, no i gramy takie hity, że kręci się łezka wokół, a przy okazji można naprawdę sobie nieźle potańczyć przy ekspresie do kawy, przy lodówce, albo już przy biurku, albo za kierownicą.

0: Dawid Podsiadło od samego rana wprawia w dobry nastrój w RMF Max. 4 minuty zostały do godziny 7.
1: No i nie myślcie sobie, że w takim ważnym dniu dla nas, dla wszystkich, zostawimy was bez informacji.
2: Max.
1: Będzie flash, sport i pogoda.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
6: Jest siódma, czas na Flash Sport i Pogodę. I z tej okazji z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. 198 miliardów złotych na obronność, 274 miliardy złotych na ochronę zdrowia, 46 miliardów złotych na naukę i szkolnictwo wyższe. Jest zielone światło dla przyszłorocznego budżetu państwa. Rządowa akceptacja jest. Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. I co może szokować, będziemy mieli rekordowy deficyt. Dziura w państwowej kasie sięgnie 282 miliardów złotych. Czy w takim razie budżet mogą czekać jeszcze jakieś zmiany?
7: Są takie szanse, bo rząd opiera swoje wyliczenia o projekty ustaw, które jeszcze nie weszły w życie. To na przykład zmiany w progach podatkowych. Budżet na rok 2027 zakłada, że te projekty wejdą w życie, a tu potrzebny będzie też podpis prezydenta.
8: Podejmujemy i będziemy podejmować kolejne działania na rzecz wzmocnienia finansów państwa. Pan prezydent Nawrocki próbuje nam utrudniać nasze zadanie.
7: Mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Tyle Igor Skrzypek, ale pozostajemy jeszcze w temacie pieniędzy, bo energetyki mają nas kosztować więcej. Wszystko po to, by skutecznie zniechęcić nas do ich kupowania. Rząd przyjął projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje. No i tak wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml takiego energetyka z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram.
9: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę.
4: Tyle Krzysztof Berenda. Trójka naszych sportowców z wyjątkowym wyróżnieniem zostali uhonorowani przez społeczność włoskiej Doliny Val di Fiemme. Pieczęć Magnifica Comunità di Fiemme trafiła do Justyny Kowalczyk-Tekieli, Adama Małysza i Kamila Stocha. Małysz sięgnął po 2 złote medale Mistrzostw Świata 23 lata temu. 10 lat później Kamil Stoch zgarnął swoje pierwsze mistrzowskie złoto. W 2013 Justyna Kowalczyk-Tekieli wywalczyła srebro Mistrzostw Świata na dystansie 30 km stylem klasycznym. Z czym w takim razie kojarzy się to miejsce?
10: Val di Fiemme to są tak. Dobre wino, świetne jedzenie, oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska. No i cudowne widoki. Gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki. Jest tam wszystko absolutnie.
11: A mi kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, z takimi Włochami w pigułce.
4: Mówili Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kamil Stoch. Tymczasem mytło włoskim słońcu, a w sklepach powiew zimy. W niektórych galeriach pojawiły się już świąteczne towary. Serio, myślicie już o Bożym Narodzeniu?
12: To syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja. Póki co to tyle, jeżeli chodzi o nastroje świąteczne.
13: No, ja bym wolała, żeby jeszcze to lato z nami zostało. Ja już widzę, że zaczyna się robić złoto jesiennie, ale jeszcze jest taka przyjemna pogoda, jak jeszcze trochę z nami zostanie.
4: Mówili mieszkańcy Szczecina. Hiszpania świętuje kolejne zwycięstwo w piłkarskiej Lidze Narodów. W meczu grupy 3 dywizji A pokonali u siebie Chorwację 4-1. Bohaterem starcia Lamina Yamal, który zdobył 2 bramki dla gospodarzy. Murawę zamieniamy na kort. Nasz tenisista Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w chińskim Chengdu. Chciałbym podziękować wszystkim moim fanom, a zwłaszcza tym z Chin, którzy wspierają mnie od samego początku. Czułem płynące od was ciepło. Dziękuję wam wszystkim, mówił odbierając trofeum Davidowicz Fokina. A w Superlidze piłkarzy ręcznych dziś o 18:00 Industria Kielce podejmie Beniaminka Śląsk Wrocław. No i cóż, dziś pięknie, słonecznie w całym kraju, czyli powtórka z rozrywki i bardzo cieszymy się z takiego obrotu sprawy. 19 stopni nad morzem, 21 zobaczymy w centrum kraju, do 23, czyli najwięcej na zachodzie Polski.
5: W każdej chwili Max nadaje hit.
14: No jest tak gorąco, bo to są urodziny RMF Max, tak, więc jest. Emocje wszystko powoli sięgają zenitu, pomimo tego, że to jest dopiero sam początek dnia. I o tej porze dnia, jak zawsze z wami, Karola Kowalska.
6: Mateusz Marek.
14: I wstawaj, nie udawaj, a na zegarach jest 5 po 7.
5: Max.
6: Jeszcze raz. I hity.

0: Tak jest, to są właśnie hity, hity, hity, hity Purple Disco Machine w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I love it, hity, hity, hity. Wspaniałe to było, to teraz jeszcze tak powiedz. Zabawa, zabawa, zabawa.
0: Zabawa, zabawa, zabawa, yes! Tak jak codziennie.
3: O tej porze, słuchajcie, po siódmej jedziemy z wami do szkoły i szukamy drużyny w składzie. Uwaga, rodzic plus bąbelki albo jeden bąbelek. Ten skład jest podstawą i takim składem możecie wejść do zabawy.
0: Ale świetnie, będziemy się bawić wszyscy, bo razem sprawdzamy wiedzę z podstawówy i z doświadczenia wiemy, że można się, no, uśmiać, a my to się możemy naprawdę nieźle najeść wstydu, bo to nas będziecie przepytywać.
3: Tak jest. Zgłoście się do zabawy do tablicy, proszę, wysyłając nazwę swojej porannej drużyny. Dzisiejsza kategoria to
0: historia.
3: Więc wymyślacie najfajniejsze historyczne nazwy i przysyłacie je SMS-em na 3001-3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: No i wybierzemy tą, która poruszy nasze historyczne wszystkie komórki. 3001-3001. Napisz, jak się nazywa wasza historyczna poranna drużyna i za chwilę na antenie się będziemy grillować.
3: Au.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale to ciągle buja. Usher, yeah.
3: Nasz urodzinowy prezent przy okazji urodzin RMF Max. 12 po 7.

3001 przyślij swoją historyczną nazwę drużyny, żeby wejść do zabawy. Do tablicy proszę. Dlaczego? Bo do zgarnięcia stówka kieszonkowego dla dzieciaków. 3001. Kiedy wspomnień nosi czar. Bez dodatkowych kosztów.

0: Ale to jest numer, ale wam robimy poranek. Sylwia Bampa on tonight, 21 minut po godzinie 7, a to jest Wstawaj, nie udawaj. Fajnie, że jesteście.
1: Tak, mamy dla was też różne ciekawostki. Słuchajcie, jest nowy hit w turystyce. Wyjazdy na weekend z grzybobraniem, z kolacją i z noclegiem. Czyli jedziesz sobie gdzieś, jesz kolację, pewnie bardzo wcześnie rano wstajesz, jedziesz na grzyby i tak sobie wypoczywasz. To teraz jest najnowszy przebój wyjazdu.
0: Robisz te zdjęcia? Fajnie. Ale jakby tak jeszcze nie trzeba było na te grzyby wychodzić, to by było najlepiej.

0: Wieczorze z ekipą. Na formę.
1: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Eminem i Rihanna w pierwszej ławce w naszej maksymalnej szkole. To The Monster w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: To dlatego, że to nasza zabawa do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Husaria od Omleta, Adam i Ania. Cześć!
0: Cześć!
4: Dzień dobry!
3: Ale radość, ale super. My też się cieszymy, bo my będziemy przepytywani z historii. Dzisiaj będzie przepytywana Karolina, ponieważ to jest super. Jej kolej. Kochani, rozpoczynamy naszą zabawę. Do tablicy proszę.
2: Do tablicy proszę.
3: Okej, i z tego co wiem, to pytania będzie nam zadawać Ania, która się przygotowała. Aniu, bardzo proszę, głośno, wyraźnie pytanie dla Karoliny.
5: Najmłodsza królowa Polski to?
3: Jeszcze raz, bo musimy nie słyszeć. A, pierwsza królowa Polski. Pierwsza, o proszę bardzo, Karola, no i już pierwsza
0: królowa. Królowa Jadwiga.
3: Czy to prawda?
5: Dobrze.
0: Dziękuję, Ania.
3: Dobrze,
0: że ja z moimi serce wali.
3: Ja bym nie wiedział, ja bym powiedział, że Bona, ale na tym polega
0: do głowy.
3: Ta zabawa. Dobrze, okej, pięknie jest. I teraz drugie pytanko.
5: Kto sprowadził ziemniaki do Polski?
0: O, dostałam wcześniej chyba podpowiedź. Królowa Bona?
5: Dobrze.
3: Uff, ale było naprawdę mocno. Ania, jesteś fantastyczna. Adam, dziękuję.
0: Słuchajcie, ta zabawa oczywiście nie jest po nic, ta zabawa jest po to, żeby można było wygrywać kasę. Stówka, Ania, wędruje do ciebie na głupotki, na zakupy w szkolnym sklepiku, na piórniki, flamastry i inne fajne
5: super.
0: Rzeczy.
3: Super, wygrała Husaria od Omleta, kategoria to historia. Dziękujemy wam za spotkanie. Super, miłego dnia, trzymajcie
0: mega.
3: Się,
0: cześć. Trzymajcie się.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jakby ktoś chciał dołączyć, to jutro też się będziemy razem z wami bawić w RMF Max, tuż po 7.

0: bardzo ciepły, bardzo słoneczny poranek razem z Karol G w RMF Max 20 minut przed godziną 8. To jest RMF Max.
1: Natomiast mamy urodzinki i urodziny urodzinami, ale twoje życie może się dzisiaj totalnie zmienić.
0: Tak, wczoraj Julita na przykład wygrała 5000 złotych i sztabkę złota o wartości 3000, a dzisiaj ty możesz sięgnąć nawet po 1 000 000 złotych.
1: Właśnie, bo mamy teraz takie pieniądze do zgarnięcia także w RMF Max. Po prostu, powiedzmy to jasno, mamy milion, a jak mamy, no to przecież chętnie byśmy ci przekazali, co nie?
0: No wiadomo, no to teraz uwaga, skupiamy się, bo to jest naprawdę ważny ruch, kluczowy. Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na milion i zmienić wszystko w swoim życiu? SMS-em z hasłem MAX wysyłacie wiadomość na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo zgłaszacie się przez rmfmax.pl.
1: Po prostu wystarczy nawet jeden SMS, ale zrób to teraz. Hasło MAX na 7467 albo zgłoś się na rmfmax.pl.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Strasznie fajny pomysł na rodzinną rozrywkę. Halloween Festival pełen jesiennej magii, światła, dekoracji i atrakcji dla każdego. Zapraszamy od 2 października do 1 listopada. Czeka na Was 6 tematycznych stref, wiele atrakcji, kilkaset figur, tysiące świateł i iluminacji. Halloween Festival, The Pumpkin Kingdom, Warszawa, Lost World, Fort Vola 22. Zapraszamy. Więcej na halloweenfestival.pl.
3: Kaśka, szef oszalał.
4: Co się stało?
3: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
4: Nie oszalał. On wie.
3: Co wie?
4: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Liwka w RMF Max robi wam poranek.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No, tylko do dzisiaj, do 30 września, można wykorzystać jeszcze zaległy urlop za rok 2025, co prawda? Bo no, tak jest właśnie w prawie, że musi być wszystko udzielone, ten urlop, do końca września kolejnego roku.
0: To najgorzej, jak ktoś ma kilka dni, które mu zostały i dzisiaj w jeden dzień musi na przykład tydzień przeżyć. Tak. Jak to się robi?
3: Ale jak tego urlopu nie weźmiecie, to oczywiście też się nic nie stanie, ale też nie wiemy, czy ktoś wam to mówił, ale nie ma żadnej nagrody od szefa, ani od nikogo dla tych, którzy go nie wykorzystali.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jak nie masz wolnego i chcesz mieć fajny dzień w pracy, to zostań z RMF Max. W urodziny gramy naprawdę mega nuty. Zresztą jak co dzień. Gigi D'Agostino i jego L'Amour Toujours. Gra już teraz w RMF Max. 9 przed 9. To jest RMF Max.

0: I wszyscy razem tu tururu, tu tururu. Wiem, że śpiewaliście, dlatego gramy wam Gigi Agostino w urodziny RMF Max, oczywiście.
1: No i jak wam się podoba to, co słyszycie, możecie śmiało nagrywać relacje na Instagramie, oznaczać RMF Max, będziemy udostępniać. A o 9 u nas... RMF Max! Flash i prognoza pogody to już za momencik.
2: Reklama. Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
10: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smak i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chajanki.pl.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
15: Warszawa 95 i 8 FM.
16: Jest to godzina 9 w RMF Max. Warszawa to pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej. Przypomnijmy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek PSL-u zdjęto ten punkt porządku obrad.
17: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie, więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie. Współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
18: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
17: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy.
16: Tyle Kacper Wróblewski.
15: Słuchacie RMF Max Warszawa.
16: Przetrzymywali kobietę wpadli w ręce warszawskich policjantów. Zarzut pozbawienia wolności obywatelki Słowacji usłyszało 4 mężczyzn. To 2 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Słowacji. Na wniosek prokuratury cała 4 trafiła do aresztu.
19: Przetrzymywali kobietę, która przyjechała ze Słowacji najpierw na Ukrainę, a potem do Polski, by tu znaleźć pracę. Zatrzymała się w jednym ze stołecznych hoteli. Tam poznała grupę mężczyzn, którzy wbrew jej woli zaczęli ją przetrzymywać. To trwało ponad tydzień. Na szczęście kobiecie udało się zaalarmować matkę, która zgłosiła się do słowackiej policji, a ta przekierowała sprawę do Polski. Najmłodszy z zatrzymanych ma 33, a najstarszy 52 lata. Grozi im do 10 lat więzienia, a na razie trafili do aresztu na 3 miesiące.
16: A to był Michał Dobrołowicz. Ponad 1500 uczniów z naszego regionu wzięło udział w 3. edycji akcji Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Najbardziej aktywne placówki przechodzą teraz od internetowych quizów do praktyki. W 33 szkołach odbędą się zajęcia z ratownikami, strażakami, policjantami i ekspertami WOT.
20: Za nami akcja Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, który samorząd województwa mazowieckiego realizuje, aby zwiększyć świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym roku ponad 90 szkół, ponad 1500 dzieci wzrasta zainteresowanie akcją, co bardzo nas cieszy, ale także cieszy nas to, że zwiększa się świadomość dzieci i wspólnie razem dbamy o ich bezpieczeństwo. Tyle
16: Anna Brzezińska z Zarządu Województwa Mazowieckiego. W najbliższy piątek mecz Polski z Rumunią na PGE Narodowym. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Sprawdziła je nasza reporterka. Powiedz w takim razie, gdzie będzie najgorzej?
0: Największe zmiany obejmą Saską Kępę, gdzie od 18.30 do 20.45 będą mogły wjechać jedynie osoby z identyfikatorem SK, taksówki, motocykle oraz pojazdy komunikacji miejskiej. Dodatkowo policja może zdecydować o czasowym zamknięciu ulic w rejonie stadionu, m.in. Sokolej, Zamościa i Zamojskiego. W takim przypadku zmienione zostaną trasy wielu linii autobusowych.
16: A o tym wszystkim mówiła Renata Pasiut. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Natomiast wracamy do Was punktualnie o godzinie 10. Bądźcie z nami cały czas, a teraz prognoza pogody.
2: A skąd to tak ciągnie?
13: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Za oknami dziś pięknie, słonecznie, chociaż no cóż, te chmury mogą się pojawiać w ciągu dnia, ale na szczęście będą szybko ustępowały, no i zrobi się pięknie, rozpogodzenie jak najbardziej w pakiecie na dziś. No i tak do 20-21 stopni maksymalnie mają pokazywać termometry. Wiatr powieje głównie słabo, chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego, on nie powinien nam bardzo przeszkadzać. Biometr korzystny, ciśnienie też w normie, więc nie ma na co narzekać.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
3: Hity na maksa.
14: Ale się wszystkie chłopaki dzisiaj ustawiły. Świętują tego samego dnia, co urodziny RMF Max. Wszystkiego najlepszego.
21: Tak, słuchaj, żart na start. Dziękuję bardzo. Dlaczego u facetów tak naprawdę nie istnieje kryzys? Kryzys wieku średniego? No bo oni przecież nigdy i tak nie dorastają.
14: Dobrze, że to ty powiedziałeś, a nie ja. Karolina Kowalska.
21: Mateusz Marek.
14: Zostańcie z nami koniecznie. To są urodziny RMF Max. Gramy najlepiej na świecie. To Somber. 5 po 9.

Ring My Bell i Ajczy, wersja z matą w RMF Max. Otwieramy byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry. Cóż to będzie za piękny dzień dzisiaj? Inaugurujemy nowe studio RMF Max. To po 12, o tym sobie jeszcze powiemy. No i może też kaskę rozdamy, na przykład 1 000 000 złotych, a czemu nie? To o tym też jeszcze powiem, a na razie nie ma gadania, tylko gramy. Gramy numer, po którym od razu będzie wam się chciało. Co będzie wam się chciało? Wszystko. Fort Minor, Remember the Name.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
6: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w centrum handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smaki i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
10: I po reklamie.
11: Monika?
12: I jeszcze ja!

Don't Start Now. To jest Dua Lipa w RMF Max Warszawa. Dzisiaj nie ma lipy, jeżeli chodzi o chłopaków. Dzisiaj chłopaki świętują. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Jak chcecie pozdrowić najfajniejszego faceta, najfajniejszego chłopaka ze swojej pracy, ze swojej szkoły, piszcie na 3001 SMS, pozdrawiajcie albo nagrywajcie się na Messengera RMF Max, a my chętnie wypuścimy na antenie. A propos fajnego chłopaka, o co chodzi? Jutro i pojutrze gra koncerty na Turwarze z materiałem z nowej płyty Riot i będzie buntowniczo, będzie niegrzecznie, ale uwaga, jakie zasady na tych koncertach. W strefie na płycie nie wolno używać telefonów, smartfonów, nie wolno robić zdjęć. Będą takie specjalne naklejki na obiektywy. Za usunięcie naklejki można być nawet usuniętym z koncertu. Albo ja proponuję inną karę, na przykład, że trzeba wejść na scenę i zaśpiewać 1-8L, jak zapomnieć. Chociaż to pewnie nie dla wszystkich byłaby kara. O co chodzi jutro na Turwarze, a u nas teraz Marlon Hawks.

0: Sunflower, Post Malone i Swae Lee. Tak, gramy w ostatni dzień września w RMF Max. Wrzesień pogodowo nas żegna bardzo przyjemnie. Zaraz zresztą będzie więcej o pogodzie w prognozie, ale słuchajcie, pogodą to się nie ma co aż tak bardzo przejmować, bo przecież pogodę to sobie możecie zmienić. Jak? No tak, że dzisiaj jesteście w Polsce, a jutro jesteście na przykład na jakichś Malediwach. Że co, że taki urlop na Malediwach dla całej rodzinki to są grube tysiące? No to prawda, no ale przecież jak zgarniecie milion w RMF Max w złotej kumulacji, to możecie sobie przez najbliższy rok latać co miesiąc na Malediwy i tak wam jeszcze sporo zostanie. Albo znajdziecie jakiś inny sposób na wydanie tej kasy. Myślę, że milion się nie zmarnuje w naszych rękach. A jak po te pieniądze sięgnąć? W bardzo prosty sposób. Ty wysyłasz SMS-a do nas z hasłem Max pod numer 7467 za 4,92 albo wbijasz na naszą stronę rmfmax.pl i tam dołączasz. A jeśli oddzwonimy, no to na dzień dobry masz 5000 zł, a może być nawet milion złotych. Wymarzone wakacje, wymarzone auto, a może wymarzony domek za miastem. Nie pytamy, na co wydasz ten milion, my po prostu wypłacimy. Hasło Max ślij jak najszybciej pod 7467 albo wbijaj na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W MB Motors w Jankach i Piasecznie czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
10: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smak i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
14: Za oknami dziś pięknie, słonecznie, chociaż no cóż, te chmury mogą się pojawiać w ciągu dnia, ale na szczęście będą szybko ustępowały, no i zrobi się pięknie, rozpogodzenie jak najbardziej w pakiecie na dziś. No i tak do 20-21 stopni maksymalnie mają pokazywać termometry. Wiatr powieje głównie słabo, chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowania. On nie powinien nam bardzo przeszkadzać. Biometr korzystny, ciśnienie też w normie, więc nie ma na co narzekać.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
15: RMF Max.
16: RMF Max, Warszawa. You shot me so

Złamane serce jest okej. I to jest Daria Zawiałow w RMF Max. Darii nie będzie, ale mnóstwo fantastycznych gości już po 12 do nas zawita na premierę nowego studia. Będzie m.in. ekipa Genzy, ekipa Bazy, Jeremi Sikorski, Keira, Przona i wielu, wielu innych. To są ostatnie minuty nadawania ze starego studia. Po 12 Irek Jakubek z Aśką Mełz przywitają was już z nowego, błyszczącego, dosłownie pachnącego nowością studia RMF Max. Ja dziękuję, słyszymy się jutro, no też już z nowego. Dawid Piązek, trzymajcie się, cześć!

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Strasznie fajny pomysł na rodzinną rozrywkę. Halloween Festival pełen jesiennej magii, światła, dekoracji i atrakcji dla każdego. Zapraszamy od 2 października do 1 listopada. Czeka na Was 6 tematycznych stref, wiele atrakcji, kilkaset figur, tysiące świateł i iluminacji. Halloween Festival. The Pumpkin Kingdom. Warszawa. Lost World. Ford Vola 22. Zapraszamy. Więcej na halloweenfestival.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: I po reklamie.
16: Jestem Kuba. Dołączam.
17: What's up everybody, I'm Ami Van Buren.
18: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
19: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Punkt 12 w RMF Max, Warszawa. To pora na fresh. Anna Łopuszańska, zapraszam. Polska jest gotowa, by podjąć wyzwanie, jakim jest organizacja Igrzysk Olimpijskich w 2040 lub 2044 roku, mówi w RMF Max Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Zanim to jednak nastąpi, konieczne są porządki w PKOL-u.
5: Mamy go cały czas bardzo mocno na agendzie. Chcemy to móc zrealizować w przyszłości, żeby móc realizować największą imprezę sportową w historii, Igrzyska Olimpijskie. Tu musi być współdziałanie polskiego rządu, samorządu
0: i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Teraz na pewno to jest czas na to, aby Polski Komitet powstał z tych ruin, które zafundował im Piesiewicz.
4: Z ministrem Rutnickim rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa.
4: A teraz bardzo ważna informacja, bo w związku z utrudnieniami w ruchu pociągów na odcinku Warszawa-Wileńska-Wołomin Koleje Mazowieckie wprowadziły komunikację zastępczą na trasie. Uwaga, zmotoryzowani, od jutra czekają Was duże utrudnienia na Koszykowej. Drogowcy ruszają z kolejnym etapem remontu tej ulicy. Prace potrwają ponad miesiąc, do 11 listopada.
20: Tak, rzeczywiście prace na Koszykowej są kontynuowane, tak trzeba stwierdzić. Wcześniej przecież remontowaliśmy tam między innymi chodniki. Teraz bierzemy się za jezdnię i w najbliższy weekend od piątku do poniedziałku będziemy prowadzili frezowanie na odcinku od Lindleya do Alei Niepodległości.
4: Mówił w RMF Max Maciej Dziubiński z ZDM-u. Zmotoryzowani muszą być przygotowani na utrudnienia w ruchu w związku z meczem Polska-Rumunia na Narodowym. My polecamy jednak korzystać z miejskiej komunikacji.
21: Największe zmiany obejmą Saską Kępę, gdzie od 18.30 do 20.45 będą mogły wjechać jedynie osoby z identyfikatorem SK, taksówki, motocykle oraz pojazdy komunikacji miejskiej. Dodatkowo policja może zdecydować o czasowym zamknięciu ulic w rejonie stadionu, m.in. Sokolej, Zamościa i Zamojskiego. W takim przypadku zmienione zostaną trasy wielu linii autobusowych.
4: To w takim razie jak to ma wyglądać tuż po meczu w piątek?
21: Około 22.30 służby mogą zamknąć most Poniatowskiego oraz trasę od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle, jeżeli kibice będą wracali pieszo do centrum. Autobusy i tramwaje zostaną wtedy skierowane na objazdy. I jeszcze jedna ważna sprawa. Kibice posiadający bilety na mecz będą mogli bezpłatnie podróżować warszawskim transportem publicznym, kolejami mazowieckimi i warszawską koleją dojazdową w pierwszej strefie biletowej.
4: Tyle, Renata Pasiut. Wszystkie szczegóły na stronie miasta i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do Was punktualnie o godzinie 13. Bądźcie z nami cały czas. No a o 13 oczywiście garść najświeższych informacji dla naszych stałych słuchaczy z Warszawy i nie tylko. Bądźcie z nami, a teraz czas już na informacje, ale od naszych lokalnych speców od Meteo. Dziś piękna pogoda w Warszawie. Jak będzie jutro, posłuchajcie.
22: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Pięknie, słonecznie, no i cóż, no ciepło w miarę, w Warszawie na termometrach maksymalnie tak do 21 stopni nawet dziś. Jeśli chodzi o opady deszczu, tych nie musicie się obawiać, jutro również będzie pięknie. Słońce powinno rządzić, no i jakieś tam chmury będą się pojawiały oczywiście, ale nie groźne również. No i na termometrach tak 19-20 stopni maksymalnie. No i zerkamy jeszcze na kolejne dni i też pięknie, bardzo słonecznie na przykład tuż przed weekendem.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
24: Słyszycie, co tutaj się dzieje? Urodziny RMF Max, gwiazdy, premiery, impreza. No jeszcze raz, dajcie jeszcze raz. Ale to brzmi, jest Jeremi Sikorski. Temat premiery na pewno u nas jeszcze się pojawi. Dzisiaj świętujemy urodziny RMF Max. Bądźcie koniecznie blisko radia, śledźcie nasze sociale. No i bawimy się dzisiaj razem. Asia Meus, dzień dobry, a na początek tego południa Temper City i Self Aware już gra w głośnikach.

0: Wyjątkowa środa dzisiaj w kalendarzu, urodziny RMF Maxa. Ze mną w naszym nowym studiu jest już Jeremi Sikorski.
1: Cześć wszystkim i wszystkiego najlepszego dla was.
0: Dziękujemy. Powiedz
1: najpierw. Jestem pierwszym składającym życzenia wam dzisiaj gościem?
0: Możemy to przyjąć, że
1: możemy
0: tak właśnie
1: przyjąć, że tak?
0: Jest.
1: Bardzo, bardzo jest mi miło. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy.
0: Jesteśmy świeżo po premierze twojego teledysku.
1: Tak.
0: Powiem wam, że jeżeli nie podejrzewaliście Jeremiego o talent aktorski, to koniecznie musicie zobaczyć ten teledysk, bo nie tylko talent muzyczny, aktorski, ale też wiele mądrości życiowych tam się pojawia. Powiedz proszę, jak to z tymi dziewczynami? Bardziej te normalne, czy jednak te trochę szalone?
1: Fajne pytanie. Uważam, że u każdego trochę szaleństwa czasem nie zaszkodzi. Faktycznie, pracując nad tym teledyskiem, zależało nam na tym, żeby dać coś więcej do tego obrazka, żeby nie było to po prostu dośpiewanie do historii, która jest w piosence, tylko żeby ten teledysk też coś dodał i stąd te sceny aktorskie na początku i też po klipie. Cieszę się, że teledysk wpadł ci w oko i mam nadzieję, że jeżeli ktoś z was, słuchajcie, włączy klip, to też znajdzie tam coś dla siebie.
0: No właśnie, piosenka o miłości, premiera w Dzień Chłopaka, to przypadek, tak, czy zamierzone działanie?
1: Wiesz co, to akurat był przypadek, ale jak już mamy Dzień Chłopaka, to panowie, mam do was taki apel. Jeżeli jest jakaś taka wybranka serca wasza, wiecie, i ona może nawet o tym nie wiedzieć, nie? I tak troszeczkę się skradacie i nie wiecie jak zacząć, to weźcie numer, dacie radę go znaleźć, zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie później, zobaczycie. Ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy, więc życzę wam tego, bo trochę o tym właśnie jest ten numer.
0: Kto nie ryzykuje, ten potem nie ma szczęśliwego happy endu. Jeremi Sikorski i premierowo w RMF Max twoja nowa piosenka. Gramy?
1: Let's go!
0: A jak? And now, ladies and gentlemen...

0: RMF Max świętuje dzisiaj swoje urodziny, a urodziny są po to, żeby spełniać marzenia. Wasze marzenia. Milion. To brzmi jak marzenie, a planów za ten milion możecie mieć nieskończoną ilość. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasze marzenie mieści się w tym milionie, no to trzeba się zgłosić do naszej zabawy. Złota kumulacja w RMF Max. W puli jest 1 000 000 złotych. SMS-y o treści Max pod nasz nowy numer 7467 za 4,92. Wysyłacie teraz 1 000 000 z urodzinowym pozdrowieniem od Maxa. Do wzięcia.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet 1 000 000 złotych.
2: 1 000 000. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Wyślij Max na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
7: Oceniam go 10 na 10.
6: Z serwisem od ręki?
7: I to 10 na 10.
6: I 50 różnymi autami do testowania?
7: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
6: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
7: Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października.
7: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
8: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: I po reklamie.

Post Malone trochę uspokoił te nasze urodzinowe emocje w RMF Max. Pamiętajcie koniecznie, żeby sprawdzać nasze sociale, bo tam się naprawdę dużo dzieje. Są dzisiaj z nami gwiazdy. Jeszcze w tej godzinie pogadamy z Gen Z. Jesteście? Jesteście! No i urodzinowo, trochę muzycznie podróżujemy dzisiaj w czasie. Specjalnie dla was muzyczna perełka. Jedna z takich moich prywatnie ulubionych. Jak lubicie się trochę pogibać, zwłaszcza biodrami w prawo i w lewo, to jest właśnie ten moment. Justin Timberlake i Sexy Back.

0: sama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? W MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Kaśka, szef oszalał.
9: Co się stało?
8: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
9: Nie oszalał. On wie.
8: Co wie?
9: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Pięknie, słonecznie, no i cóż, no ciepło w miarę, w Warszawie na termometrach maksymalnie tak do 21 stopni nawet dziś. Jeśli chodzi o opady deszczu, tych nie musicie się obawiać, jutro również będzie pięknie. Słońce powinno rządzić, no i jakieś tam chmury będą się pojawiały oczywiście, ale nie groźne również. No i na termometrach tak 19-20 stopni maksymalnie. No i zerkamy jeszcze na kolejne dni i też pięknie, bardzo słonecznie na przykład tuż przed weekendem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: misja, ponieważ jest to ostatnia trasa, więc chcemy zrobić ją jak najlepiej. Chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni z niej.
1: Tak, ja jeszcze dodam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty, bo poprzednimi trasami sobie postawiliśmy wysoko poprzeczkę, teraz chcemy to przebić. Jeszcze mamy inne fajne projekty, tak jak finał, który się zbliża wielkimi krokami, także to wszystko się nakłada i w ogóle musimy zacząć robić próby do tej trasy.
2: Koniecznie.
3: Tak, jest doskonały moment, słuchajcie, żeby taką próbę zrobić. Za moment w RMF Max zagramy wasz numer, zagramy Jazziarę. No to poczujcie ten klimat, jakbyście byli na tej wielkiej scenie i to może ludzi, waszych wiernych fanów przed wami, jakbyście im powiedzieli, że właśnie ten numer za moment będzie brzmiał na scenie.
2: Czy są tu jakieś dżęziary?
1: Wiedziałem, że to
4: powiem. Ja myślę, że to jest hymn wszystkich dżęziar, więc po prostu zaśpiewajmy to razem.
2: A my w studiu sobie będziemy na pewno tutaj tańczyć, ale tego już nie zobaczycie.
3: Zobaczycie na socialach. Śledźcie nasze sociale, koniecznie tam dużo się dzieje, a dżęziara zgodnie z zapowiedzią już teraz gra.

0: To jest numer, który absolutnie trzeba wyczekać do ostatniej sekundy. Cheap Thrills w RMF Max, za chwilę 13:00. W urodzinowym nastroju nie zapominamy o tym, co ważne. Nowy flash pełen ważnych informacji dla Was za moment. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Villa Port.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Blik.
6: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Warszawa 95 i 8 FM.
5: W RMF Max Warszawa minęła godzina 13. Czas na flash i pogodę. Anna Łopuszańska, zapraszam. Ponad 3 miliardy, tyle plastikowych butelek Polacy oddali w ramach systemu kaucyjnego. Ekolodzy chwalą ten wynik, ale zaznaczają, potrzebne są kolejne kroki, takie jak kaucja na szklane opakowania.
6: I liczymy na to, że całe szkło, że wszystkie opakowania szklane, niezależnie od tego, czy to są małe małpki, czy większe butelki, zostaną objęte systemem kaucyjnym. Oczywiście dopuszczamy tutaj możliwość też tych wielokrotnego użytku opakowań szklanych.
5: Mówił wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia Paweł Pomian.
4: Słuchacie RMF Max Warszawa.
5: Piłkarz odpowie za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Arkadiusz Milik został zatrzymany w zeszły piątek. Początkowo nie dostał mandatu i odjechał, ale sprawa ma ciąg dalszy.
7: Policjanci na miejscu zwrócili uwagę piłkarzowi, że ten wyprzedzał na przejściu dla pieszych i przekroczył podwójną linię ciągłą. Po krótkiej rozmowie Milik odjechał bez mandatu. Jak się jednak okazało po analizie nagrań z kamer policjantów, piłkarz kilka skrzyżowań dalej przejechał na czerwonym świetle, czego funkcjonariusze na miejscu nie zauważyli. Dlatego policjanci chcą teraz ukarania Milika za wszystkie wykroczenia.
8: Zgromadzony materiał będzie podstawą do skierowania do właściwego sądu wniosku o ukaranie kierowcy.
7: Tłumaczy Jakub Pacyniak z warszawskiej policji.
5: Tyle Michał Krasoń. Za samo wyprzedzanie na pasach piłkarz powinien dostać 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu. Teraz o karze dla niego zdecyduje sąd. Sam Arkadiusz Milik do sprawy się nie odniósł. Dramatyczna historia. W warszawskim Wawrze stołeczni policjanci uwolnili 23-letnią obywatelkę Słowacji, która miała być przetrzymywana wbrew swojej woli. Jak dowiedział się reporter RMF Max, kobieta wyjechała z kraju w poszukiwaniu pracy, a Warszawa miała być tylko przystankiem w jej podróży. Gdy zorientowała się, że grozi jej niebezpieczeństwo i może zostać uprowadzony, zaalarmowała matkę. Zarzuty usłyszało dwóch Słowaków i dwóch Ukraińców. Cała czwórka została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Odblaski to jesienią i zimą podstawa. Ponad 1500 uczniów z naszego regionu wzięło udział w trzeciej edycji akcji Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, a kolejna odsłona lada dzień.
9: 1 października ruszamy z 4. edycją naszej akcji Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Zgłaszajcie się, czekamy na wasze zgłoszenia. Razem budujemy świadomość i bezpieczeństwo dzieci.
5: A o tym wszystkim na antenie RMF Max mówiła Anna Brzezińska z Zarządu Województwa Mazowieckiego. To wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do was punktualnie o godzinie 14. Bądźcie z nami cały czas, a teraz, no cóż, zerkamy na pogodowe mapy. A tam, no, całkiem przyjemne wieści od synoptyków. Zostańcie z nami. Prognoza na te najbliższe godziny dla warszawiaków.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jest dziś pięknie, słonecznie i tak będzie do końca dnia. Raczej chmury nie powinny przejmować sterów. Jakieś tam mogą się zdarzyć obłoki, ale deszczu z tego nie będzie. Uspokajają swece od meteo. Wiatr wieje umiarkowanie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też nie mamy na co narzekać. 20-21 stopni maksymalnie. Jak będzie w kolejnych dniach? Jutro też przeważnie słonecznie i też tak do 19-20 stopni. Pojutrze bardzo podobna historia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
3: 4 minuty po 13:00, wyjątkowo urodzinowo. Dzisiaj otwieramy kolejną godzinę w RMF Max. Alan Walker, Ava Max i Fate specjalnie dla tych, którzy dzisiaj czują, że to naprawdę będzie dzień, w którym wydarzy się coś dużego. Śledźcie koniecznie nasze sociale, bądźcie blisko radia. Za chwilę urodzinowo wbijają do nas kolejne gwiazdy. Asia Meus, dzień dobry.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Kiedy RMF Max świętuje urodziny, to oczywiście świętuje na maksa. Mamy otwarte drzwi naszego nowego studia. Przestałam już liczyć, jak wiele pięknych, uśmiechniętych osób tutaj dzisiaj się pojawiło. Na pewno ich teraz usłyszycie w tle. Jest moc, jest energia. I pewnie niejedno 100 lat jeszcze dzisiaj wybrzmi na naszej antenie. Ale uspokojmy na moment te maksowe emocje. Mam dla was taką propozycję, bo w naszej muzycznej liście teraz będzie niespodzianka. Taka mała podróż w czasie. Dzisiaj trochę tak się bawimy też urodzinowo. Pewnie każdy kiedyś zaliczył kolonijną dyskotekę i na tych kolonijnych dyskotekach były tańce przytulańce. Pamiętacie? Na wyciągniętych rękach, bark do barka, tak się prosiło do tańca, między innymi w rytmy tego numeru, który za moment w RMF Max. No to rozkręćcie sobie głośniki i wróćcie pamięcią do tamtych pięknych, wakacyjnych momentów. Werba. I mogliśmy. Znacie ten numer? I gramy go dla was.

0: 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
1: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Villaport.pl.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Dzisiaj świętujemy razem urodziny RMF Max. Przez nasze studio przewijają się gwiazdy, które znacie z naszej anteny i z naszych mediów społecznościowych. Dia jest już z nami, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak sobie dobrze to policzyłam, to tak naprawdę jesteś z Maxem przez całą naszą historię.
1: Dokładnie, w czerwcu miałam 22 urodziny, więc idealnie się złożyło.
0: No to dla ciebie też spóźnione, ale najszczersze urodzinowe życzenia.
1: Dziękuję.
0: Masz jakąś swoją urodzinową tradycję?
1: Tak, co roku próbuję nowego jedzenia w swoje urodziny.
0: Wow, to co było w tym roku?
1: W tym roku było gruzińskie, rok temu japońskie.
0: No, odważna decyzja. Nie zapytam cię o plany na przyszły rok, ale może do twoich urodzinowych tradycji dorzucimy nową tradycję. Mhm. Na przykład śpiewanie dżingla RMF Max twoim pięknym folkowym głosem. Co ty na to?
1: Oczywiście, że tak. Mogę już?
0: No pewnie.
1: RMF Max!
0: Wow. Chyba zostanie to z nami na stałe. Twój numer teraz na antenie RMF Max. Rozkręćcie głośniki koniecznie. Dia jest z nami, jest też na naszych social mediach. I wy też tam właśnie powinniście być.

0: Fastboy gra w głośnikach RMF Max. Wyjątkowy dzień, dzień urodzinowy, a skoro mamy urodziny, to mamy dla was super prezenty. Milion to jest coś, na co pewnie chcielibyście się skusić. Milion w złotej kumulacji RMF Max to też jest opcja, a opcja z bonusem to taka propozycja, że każde wasze zgłoszenie, które właśnie teraz przyślecie SMS-owo, pomnożymy urodzinowo razy 622. 622 razy mnożymy każdego maksa, którego teraz wyślecie na nasz nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em. No i to jest taki nasz prezent urodzinowy, żeby było wam łatwiej dobrać się do tego miliona. A co z tym zrobicie? No to pewnie planów macie już całą masę. Max niech leci teraz pod 7467. Każdy max to 622 szanse na milion.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Kaśka, szef oszalał.
12: Co się stało?
11: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
12: Nie oszalał. On wie.
11: Co wie?
12: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smak i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chajanki.pl.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Jest dziś pięknie, słonecznie i tak będzie do końca dnia. Raczej chmury nie powinny przejmować sterów. Jakieś tam mogą się zdarzyć obłoki, ale deszczu z tego nie będzie. Uspokajają swece od meteo. Wiatr wieje umiarkowanie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też nie mamy na co narzekać. 20-21 stopni maksymalnie. Jak będzie w kolejnych dniach? Jutro też przeważnie słonecznie i też tak do 19-20 stopni. Pojutrze bardzo podobna historia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: 14 punktualnie w RMF Max Warszawa, a to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Z doniesień mediów wynika, że jeden z pilotów próbował przejąć sterowanie i rozbić maszynę. Udało się go jednak powstrzymać. Dwaj piloci trafili do szpitala.
1: Napastnik został zatrzymany przez pasażerów, a sam samolot został sprowadzony przez dwóch cywilnych pilotów w trybie awaryjnym na lotnisko w Arabii Saudyjskiej. Obaj piloci trafili do szpitala. Pasażerom nic nie grozi, ale przebieg wydarzeń będzie wyjaśniany przez najbliższe godziny.
0: Tyle, Tomasz Skory.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: Uwaga, mieszkańcy Piaseczna, dzięki oddaniu do użytku ulicy Kuropatwy od jutra nową linią L43 dotrzecie do stacji PKP Warszawa Jeziorki oraz ulicy Puławskiej.
3: Linia ta zastąpi dotychczasową L33. Autobusy będą jeździły co 30 minut ulicami Geodetów, Julianowską, Ceraneczki, Kuropatwy, Puławską i Karczunkowską do stacji PKP Jeziorki. Kursy zostały skoordynowane z odjazdami pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, aby ułatwić pasażerom przesiadki w kierunku Warszawy. Dzięki temu dojazd zarówno do centrum stolicy, jak i do stacji metra Wilanowska będzie dużo wygodniejszy.
0: O tym wszystkim mówiła Renata Pasiut. Miasto wyremontowało domy studenckie Rogaś i Sarna przy ulicy Konarskiego na Bemowie. Na studentów 5 stołecznych uczelni czeka 279 w pełni przygotowanych pokoi, gotowych na przyjęcie 542 studentów. We wszystkich łazienkach wymieniono kabiny prysznicowe, umywalki, są też nowe meble. No a w sobotę stolicę znów opanują biegacze w zawodach Biegnij Warszawo i towarzyszącym mu wydarzeniu maszeruje i kibicuje. Weźmie udział kilka tysięcy osób. Uczestnicy ruszą o 12 z Myśliwieckiej. Dalej pobiegną ulicami Rozbrat, Ludną, Solec, Aleją 3 Maja, Solec Tamką przez most Świętokrzyski, Wybrzeżem Szczecińskim przez most Poniatowskiego, alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Świętokrzyską, Tamką, Kruczkowskiego, Rozbrat i Łazienkowską do mety przed Stadionem Miejskim Legii Warszawa. Trasa imprezy maszeruje i kibicuje w części pokrywa się z biegiem. Start o godzinie 12.15, także z Myśliwieckiej. Trwa pierwszy etap kompleksowej rewitalizacji ogrodu Jordanowskiego. To miejsce od blisko 80 lat służy mieszkańcom.
4: Powstanie tu nowoczesne, okrągłe boisko, nowe bezpieczne place zabaw, wodne atrakcje i odnowiona zieleń. Tworzymy bezpieczną i dostępną przestrzeń na kolejne dekady. Co niezwykle ważne dla rodziców i dzieci, na czas prac budowlanych ogród Jordanowski nie zamyka swoich drzwi. Wszystkie bezpłatne zajęcia stałe w budynku odbywają się bez zmian. Nadal działają boiska do koszykówki czy siatkówki, świetlica czy też przedszkole.
0: Mówił burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski. To wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wracamy punktualnie o godzinie 15, a tuż po 15 najnowsze informacje ze świata sportu.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Za oknami dziś pięknie, słonecznie, no i wciąż ciepło. Nic się nie zmienia w tej kwestii. Można spokojnie wyjść na spacer, skorzystać z pięknej pogody w Warszawie, nawet jeżeli pojawią się jakieś chmury jeszcze, bo to niewykluczone, to one nie przyniosą żadnych opadów deszczu, są takie dla urozmaicenia. Jeśli chodzi o opady deszczu, no to ich nie prognozują spec od meteo również jutro. Jutro ma być przeważnie słonecznie, też do 20 stopni. I piątek też zapowiada się wybornie pod tym względem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

4 minuty po 14. Dzisiaj świętujemy urodziny RMF Max. Padają do nas gwiazdy i nie inaczej będzie za chwilę Andy Dust. Już za moment w waszych głośnikach i to nie tylko muzycznie. Asia Meus, cześć ponownie.

0: Sombr, kiedy pisał ten numer, jeszcze nie wiedział, że to jest o naszych urodzinach. On nie jest gotowy na te emocje, ale wy na pewno jesteście. RMF Max świętuje dzisiaj 22 urodziny. No i z nami zapowiadany Andy Dust. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie. Hej, ale
0: wie, prawda?
1: Bardzo.
0: Wiem, że 22 to jest bliska ci liczba.
1: Bliska mi liczba, ale to ci powiedziałem niedawno.
0: No prawda? Dlatego wiem. No to ale teraz tak powiedz naszym słuchaczom.
1: Teraz, że ja nawet miałem kiedyś rejestrację 222 i mój największy hit Rise za pierwszego projektu Wamero powstał w 2020 roku. Tak,
0: 2020, czyli jest 2 i 2, no wszystko.
1: I kiedyś nawet jako duet Wamero mieliśmy koszulki Eintracht Frankfurt, też było 22.
0: To teraz przypomnij sobie, co robiłeś, jak miałeś 22 lata. Czy jest jakaś historia, którą możesz nam opowiedzieć?
1: Kurczę, jako 22 lata miałem, to chyba jeszcze wtedy byłem w Polsce. To była klasa maturalna?
0: Klasa maturalna? 22? Tak? No coś wiem. Długo przysiedziałeś.
1: Nie, to nie, to nie, to nie. Tego nie było, nie.
0: To już było no, po maturze.
1: Było okay, po maturze. To już mieszkałem w Niemczech.
0: No widzisz, no, czyli myślałam, że doczekamy się jakiejś pikantnej historii, że będą jakieś ploteczki.
1: Nie, oczywiście, że mieszkałem w Niemczech i w 2020 powstał numer Rise of Wamero. I wtedy, ja mam teraz 32, no to było 10 lat temu, mieszkałem w Niemczech.
0: To jest skomplikowana
1: oczywiście.
0: Matematyka.
1: Sorry.
0: Dokładnie, wszystko się zgadza, doliczyliśmy się tego faktu. No to masz teraz okazję, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, że za moment na antenie RMF Max, z okazji naszych urodzin, twój numer o tajemniczym tytule Zokaria.
1: Cześć, z tej strony Andy Dust, słuchacie RMF Max, urodzinowo Andy Dust, Harris, Zokaria.

0: Jonathan Liwka i PZ obejmują noce w urodzinowym dniu RMF Max. 20 minut. Mniej więcej 20 minut zostało do losowania dzisiejszego szczęśliwca w złotej kumulacji. To jest naprawdę ostatnia szansa, żebyście to właśnie wy weszli do tego losowania. 1 000 000 złotych cały czas jest w stawce. Wczoraj wygrała Julia, a dzisiaj to może będziesz ty. Albo ty, albo ty, ale musisz sobie dać szansę. Wyślij teraz hasło Max pod numer 7467 za 4,92. Tak wchodzisz do zabawy. I być może to właśnie dzisiaj w dniu urodzin RMF Max Ola Filipek i Olek Sikora zadzwonią do ciebie i to ty staniesz przed szansą na przytulenie 1 000 000 złotych. Max, niech teraz poleci pod 7467.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
13: Profilaktyka! Podaj dalej!
14: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
21: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
1: Warszawa 95 i

absolutnie doskonały w każdym dźwięku numer Tame Impala i Loser w RMF Max. Pół do trzeciej na zegarach. 10 minut. To jest ostatnie 10 minut, żebyście dali sobie szansę na milion złotych. Szansa na milion to jest opcja, której w takim dniu jak dzisiaj w urodziny RMF Max nie powinno się odmawiać, dlatego właśnie teraz ślijcie hasło Max pod nasz nowy numer 7467. 4,92 kosztuje taki SMS, ale on daje wam szansę na to, że to właśnie do was dzisiaj zadzwoni telefon i że to wy będziecie mogli stanąć przed tą szansą przytulenia nawet miliona złotych. Max niech leci teraz na 7467. Zróbmy tak, żeby Dzień Urodzin RMF Max był też waszym najszczęśliwszym dniem. Finał już niebawem, losowanie za 9 minut, więc ślijcie Maxa pod 7467.

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na Ciebie.
5: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

0: Karolina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Za oknami dziś pięknie, słonecznie, no i wciąż ciepło. Nic się nie zmienia w tej kwestii. Można spokojnie wyjść na spacer, skorzystać z pięknej pogody w Warszawie, nawet jeżeli pojawią się jakieś chmury jeszcze, bo to niewykluczone, to one nie przyniosą żadnych opadów deszczu, są takie dla urozmaicenia. Jeśli chodzi o opady deszczu, no to ich nie prognozują specy od meteo również jutro. Jutro ma być przeważnie słonecznie, też do 20 stopni. I piątek też zapowiada się wybornie pod tym względem.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Złota kumulacja. Dzwonimy w sprawie sejfów do kogoś z was. No i liczymy na to, że odbierzecie w ciągu maksymalnie 6 sygnałów, bo więcej czekać nie możemy.
2: Bardzo chcielibyśmy sprawdzić dzisiaj,
3: że połączenie nie może zostać zrealizowane, ponieważ wywoływany numer...
2: Tak to miało wyglądać.
1: Ale musicie pamiętać, żeby mieć włączone telefony, żeby być w zasięgu, żeby mieć te chwile na porozmawianie, zwłaszcza, że uprzedzaliśmy, że będziemy dzwonić lada moment. No dobrze, no to nie tak miało być, ale w tej sytuacji regulamin mówi jasno 1000 zł na pocieszenie, drogi słuchaczu albo słuchaczko.
2: Ale poczekajcie, chwila. Nasza szklanka jest zawsze do połowy pełna, w takim razie jeszcze będzie szansa, żeby się odkuć i wygrać być może 1000 zł. Tego oczywiście życzymy osobie, do której się dodzwonimy w kolejnym finale tego dnia.
1: A jak to zrobić? Jak wygrać? Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Pierwszy finał za nami, ale jeszcze jeden przed nami, więc cały czas jest szansa. Pamiętajcie o włączonym telefonie, odbierajcie, jak będziemy do was dzwonić. 1000 do wzięcia. Max, niech leci teraz pod 7467. Możesz też wejść przez www.rmfmax.pl.

0: DJ Snake i Justin Bieber, 4 minuty przed 15. Asia Meus, pięknie dziękuję wam za tą moją część naszych maksowych urodzin, ale oczywiście urodziny trwają w najlepszej. Justyna i Piotrek i ich goście już za chwilę na naszej antenie. Śledźcie też sociale. No i do usłyszenia jutro w samo południe. Pa, pa! Max.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
5: Oceniam go 10 na 10.
4: Z serwisem od ręki?
5: I to 10 na 10.
4: I 50 różnymi autami do testowania?
5: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
5: Zapraszam, Kuba Przygoński.
4: Otwarcie 10 października.
5: Grupa Cygan.
4: Jedziemy razem.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Kaśka, szef oszalał.
13: Co się stało?
12: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
13: Nie oszalał. On wie.
12: Co wie?
13: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
19: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 15 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. 12 tysięcy złotych stypendium, rok indywidualnej współpracy z ekspertami CD Projekt Red i szansa na poznanie branży gier od środka, słuchajcie. Ruszyła rekrutacja do 6. edycji programu Dziewczyny w grze. Program jest skierowany do uczennic szkół średnich z całej Polski, które chcą rozwijać się w game devie. No a zgłaszać można się do 31 października przez stronę dziewczynywgrze.pl. Wyłonionych zostanie 20 laureatek. Przez rok będą uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach mentoringowych oraz odwiedzą studio CD Projekt Red. Program ma na celu zwiększenie udziału kobiet w polskiej branży gier, gdzie obecnie stanowią one 24,5% zatrudnionych.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: Jolanta wydrąży tunel drugiej nitki kolektora mokotowskiego BIS. Prace zaczną się w październiku. Tarcza swoją pracę zakończy w drugiej połowie 2027 roku. Kolektor zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2029 roku, a inwestycja wodociągów warszawskich trwa od połowy roku. Start tarczy rozpoczyna jej najważniejszy etap. Chodzi o to, by w przyszłości odciążyć istniejący system kanalizacyjny i stworzyć dodatkową rezerwę retencyjną na czas intensywnych opadów. Jutro na Koszykowej mocno się pozmienia. Drogowcy ruszają z kolejnym etapem remontu tej ulicy. Objazdy wytyczone zostaną m.in. Chałubińskiego i Alejami Jerozolimskimi oraz Filtrową i Raszyńską.
2: Cała Koszykowa między Blindleja a Aleją Niepodległości będzie nieprzejezdna, więc tutaj kierowcy będą musieli omijać ten fragment. Oczywiście dojazd do posesji zostanie zorganizowany, tak żeby mieszkańcy czy przedsiębiorcy, którzy w tamtym miejscu prowadzą działalność gospodarczą, mogli w jakiś sposób dojechać. Będzie można ominąć na przykład ulicą Chałubińskiego.
0: O tym wszystkim mówił nam Maciej Dziubiński z ZDM-u. No i jeszcze jedno. W piątek mieszkańcy stolicy będą się mierzyli z utrudnieniami z powodu meczu Polska-Rumunia na Narodowym. Przed spotkaniem wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony. Zatem polecamy skorzystać z komunikacji zbiorowej, bo przecież obok na przystanku PKP Warszawa Stadion zatrzymują się także pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich. Z centrum na stadion dowiozą też autobusy i tramwaje, które jeżdżą przez most Poniatowskiego. Od godziny 6 rano do soboty do godziny 1 nad ranem kibice z biletami na mecz, zaproszeniami lub akredytacjami wydanymi przez UEFA mogą bezpłatnie podróżować warszawskim transportem publicznym. No a teraz już więcej czysto sportowych doniesień od Krzyśka Chwalińskiego. Zostańcie z nami teraz. To a później prognoza pogody, czyli też ważne wieści.
3: To Flesz Sportowy RMF Max. Piłkarska kadra Polski w piątek zagra trzeci mecz w ramach Ligi Narodów. Tym razem będzie to pojedynek z Rumunią. Nasz dziennikarz Kamil Puternicki wie, gdzie biało-czerwoni przygotowują się do tego spotkania.
4: Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że po meczu ze Szwecją kadra zaszyła się w lesie pod Sochocinem, nieco ponad godzinę drogi od stolicy. Wybrańcy Jana Urbana mają już za sobą pierwszy trening i korzystają z doskonałej bazy sportowej. Cisza i spokój będzie tu towarzyszyła biało-czerwonym do jutra. W czwartek 11 zaplanowano konferencję prasową przed meczem z Rumunią.
3: Na sam mecz w piątek o 20:45. To jeszcze koszykówka. Czarnogórski Buducnost Podgorica będzie pierwszym rywalem koszykarzy Śląska Wrocław w fazie grupowej Pucharu Europy.
0: Co tam ciekawego pokazują te pogodowe mapy na jutro? No cóż, będzie pięknie, będzie słonecznie, przeważnie oczywiście, no bo jakieś tam obłoki zawsze mogą się zdarzyć, ale one nie będą groźne. No i do 20 stopni to jest maks, wiatr wieje umiarkowanie, chwilami może powieć silniej, ale on nie będzie jakoś bardzo dokuczał. Biometr jest korzystny, ciśnienie też w normie. Jeśli chodzi o piątek, no to już w ogóle błękitne niebo, właściwie no bezchmurne.
5: Cztery minuty po godzinie 15:00, tutaj RMF Max, tutaj kanał nadawczy, torcik zjedzony.
6: No oczywiście, że tak, jedziemy, dzień dobry, studio niech się odezwie, halo!
5: Jesteście tu?
6: Urodziny cały czas trwają i tak będzie też dzisiaj do 17:00 w kanale nadawczym. Świderski i Borycka z wami.
5: Hejo! RMF
6: Max! Teraz też Kaigo z numerem Take Me Back, a za chwilę z nami Per Jean. I już nie możemy się doczekać, bądźcie blisko.

0: Dub Dog za nami w RMF Max, a w studiu RMF Max już z nami Perdzin. Siemano.
1: Przepraszam, zapomniałam włączyć mikrofon. Teraz witaj się raz jeszcze.
2: Siemano.
1: Bardzo nam miło ciebie widzieć, Perdzin. My twój numer graliśmy w RMF Max premierowo. To był wspaniały moment. Powiedz, co u ciebie dobrego od czasu, kiedy ta premiera się wydarzyła?
2: Słuchajcie, dobrze, gramy dużo koncertów, nagrywamy cały czas muzę, więc zaszczyt tutaj być na 22 urodzinach, no i działamy, nie?
1: Pięknie.
0: To powiedz nam jeszcze, dlaczego fajnie mieć premierę swojego numeru w radiu?
2: Wiecie co, bo jak się za dzieciaka słuchało radia, zresztą cały czas się słucha, ale wtedy wiadomo, i tam w samochodzie, no i tak zawsze marzyło, że może kiedyś tutaj poleci, nie? No jak się siedzi tutaj i się słucha swoich nut, no to jest zaszczyt, nie?
1: Ja myślę, że bardzo dużo jest teraz osób, które specjalnie właśnie na ten numer odpaliły RMF Max, więc dla was wszystkich, kochani, pozdrowienia oczywiście.
2: Pozdrowienia, kochamy was, słuchajcie, tak. Trzymajcie się, dobrego dnia.
1: No to słuchaj, kiedy my ten numer gramy, nie masz szansy go zapowiedzieć, to jest ten moment.
2: Słuchajcie, przed państwem Perdzin sama.
1: Jedziemy.

0: ten numer wjeżdża zawsze doskonale. Alan Walker i Ava Max, to było Fate. Przed chwilą Perdzin, a z nami już w studiu ekipa
1: Bazy. Baza, siemano, zróbcie jakiś hałas.
0: Podrzucam wam mikrofon, my jeszcze za chwilę będziemy z wami gadać. Będzie też wasz numer lecieć oczywiście w RMF Max, bo to są nasze 22 urodziny i dzisiaj gość jest po prostu pełen worek.
1: Mega dużo wrażeń i mega dużo dobrej muzy jeszcze przed nami, także zostańcie tu, kanał nadawczy.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
10: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
11: Oszczędzaj z Air Arabia. Leć z Warszawy już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: I po reklamie.

0: mam na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Rozgrany duet w RMF Max, Daria Zawiał, Witako, Hemingway na wpół do 16, a z nami kolejni goście. Baza, siemano.
1: Cześć!
0: Tym niewtajemniczonym szybko wytłumaczę tylko, że Baza to ekipa, która powstała po trzeciej edycji programu Twoje 5 minut.
2: Tak jest, a my się nawet z częścią Bazy widzieliśmy z Michałem tutaj obecnym.
3: Tak,
2: siemanko, cześć. Widzieliśmy się właśnie przy okazji programu Twoje 5 minut, no a teraz nowa muzyczna kariera się przed wami otwiera.
0: Jak się czujecie, opowiadajcie.
3: No bardzo fajnie, to jest tak naprawdę nasza pierwsza wizyta taka wspólna w radio, że jesteśmy no całą Bazą, no może nie całą, bo nie ma z nami Asi.
4: Pozdrawiamy
3: serdecznie, tak. Natomiast no pierwszy raz tak całkiem na żywo. Niesamowite emocje.
4: Generalnie, no, jeśli chodzi o samą trasę, jaramy się tym niesamowicie, ponieważ przez ostatni rok nagrywaliśmy daily i właśnie dzisiaj w ogóle wchodzi ostatni odcinek na daily i to jest takie idealne przejście, że właśnie już za 4 dni widzimy się na pierwszym koncercie i to jest niesamowite.
2: No właśnie, kochani, powiedzcie o tej trasie, bo tutaj za chwilę na żywo wasze latawce polecą w
0: Gdzie startujecie? Gdzie startujecie?
2: Ale gdzie trasa?
5: Nasza trasa będzie w 5 miejscach,
0: tak?
5: W 5 miastach. Zaczynamy od Krakowa, jest jeszcze Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Poznań.
4: Dokładnie tak.
2: Czy bilety jeszcze są?
3: Są jeszcze bilety na niektóre z koncertów, natomiast trasa naprawdę szybko się wyprzedaje, więc no.
2: Dobra, to dla nieprzekonanych, wasze latawce teraz po raz pierwszy w RMF Max. Co chcielibyście powiedzieć o tym numerze?
6: No, latawce to jest taka bardzo wakacyjna, bardzo taka, ja bym powiedziała, dziewczęca i delikatna piosenka, którą w ogóle ja mogę tak powiedzieć, że personalnie bardzo lubię, dlatego że my tam z dziewczynami też jesteśmy razem we trójkę na refrenie i myślę, że to jest taka właśnie magiczna, delikatna piosenka, więc idealna na teraz, jak świeci słoneczko.
2: Tak jest, my trochę przedłużamy lato po prostu razem z wami.
6: Dokładnie.
2: W RMF Max. No to gramy, Baza i latawce. RMF
7: Max.
2: To są urodziny RMF Max, 22, pełne wspaniałych gości. Jeszcze raz, Baza, dzięki!
1: Dziękujemy!
2: I lecimy na tych latawcach.

0: Strokes i Lawinia grają w RMF Max, a my mnożymy, bo są urodziny. 22 urodziny RMF Max i ruszamy z rundą bonusową.
1: 522 razy mnożymy teraz każde hasło Max wysłane na nowy numer. Wysłane na nowy numer 7467 za 4,92. Jeszcze tylko przez kilka minut, bo niebawem finał.
0: Niebawem finał i być może komuś z was dzisiaj na nasze urodziny się poszczęści. Max na 7467.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Co tam ciekawego pokazują te pogodowe mapy na jutro? No cóż, będzie pięknie, będzie słonecznie, przeważnie oczywiście, no bo jakieś tam obłoki zawsze mogą się zdarzyć, ale one nie będą groźne. No i do 20 stopni to jest maks, wiatr wieje umiarkowanie, chwilami może powieć silniej, ale on nie będzie jakoś bardzo dokuczał. Biometr jest korzystny, ciśnienie też w normie. Jeśli chodzi o piątek, no to już w ogóle błękitne niebo, właściwie no bezchmurne.

0: Temper City też wpadli na nasze urodziny self-aware na 12 minut do godziny 16. Tutaj cały czas RMF Max, tu kanał nadawczy.
1: I to jest moment. Ja przepraszam, my mamy dużo gości dzisiaj.
0: No.
1: I każdy moment z gośćmi jest moim ulubionym. Ale są też moje ulubione muzyczne momenty. I to jest właśnie ten, który się wydarzy w tej chwili. Długo na to czekałam. Jest to absolutnie, uważam, królowa. Nie ma tutaj chyba dyskusji żadnej na ten temat.
0: Klasyk, prawda? Nad klasykami.
1: Klasyk nad klasykami i mamy nadzieję, że nawet jak wracacie teraz z pracy, to zostaniecie w aucie dłużej, żeby tego posłuchać. Britney Spears i Crazy w RMF Max.
0: Jest Crazy dzisiaj. Debiutancki singiel z albumu z roku 99. Już teraz dajcie koniecznie głośniej.

0: Reklama. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego. Zami.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Nie fajny pomysł na rodzinną rozrywkę? Halloween Festival pełen jesiennej magii, światła, dekoracji i atrakcji dla każdego. Zapraszamy od 2 października do 1 listopada. Czeka na Was 6 tematycznych stref, wiele atrakcji, kilkaset figur, tysiące świateł i iluminacji. Halloween Festival. The Pumpkin Kingdom. Warszawa. Lost World. Fort Vola 22. Zapraszamy. Więcej na halloweenfestival.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
10: Kupra podnosi pętno, a ceny właśnie spadają. W Kupra Warszawa Włochy wyprzedaż rocznika trwa. Rabaty nawet do 55 tysięcy. Leon od 109 900, a Formentor od 119 900 zł. Wybrane modele są teraz w wyjątkowych cenach, a liczba samochodów jest ograniczona. Nie czekaj, sprawdź ofertę na warszawamyślnikwłochy.kupra.pl lub odwiedź salon przy Łobuszańskiej 72.
11: I po reklamie.

0: Jest 16 w RMF Max, czas na garść informacji. Z wami Daria Polak, ponownie witam i zapraszam na najnowszy flash. Od jutra wszyscy przedsiębiorcy, także jednoosobowe działalności, muszą mieć skrzynkę do e-doręczeń. Dziś kończy się okres przejściowy. Urzędowe pisma przesyłane elektronicznie będą uznawane za doręczone, przypomina Piotr Rogowiecki, dyrektor Departamentu Legislacji i Analiz Organizacji Pracodawcy RP.
1: Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to skrzynkę na listy z korespondencji odbiera codziennie. Więc jeżeli przechodzimy na korespondencję cyfrową, także sprawdzajmy tę skrzynkę codziennie, żeby właśnie niczego nie przegapić, nic nam nie uciekło, żeby potem jakieś konsekwencje finansowe czy też inne prawne nam się nie pojawiły.
0: Na stronach rządowych znajdziecie poradniki, jak założyć skrzynkę i jak z niej korzystać.
2: To jest RMF Max.
0: Uwaga pasażerowie kolei na Mazowszu. Dziś sporo utrudnień. Po wczorajszej awarii urządzeń sterowania ruchem opóźnionych jest 38 pociągów, a 3 zostały odwołane. Problemy dotyczą przede wszystkim trasy Warszawa-Zielonka. Ekipy techniczne cały czas pracują, ale naprawa może potrwać nawet do wieczora. Kolejarze muszą też zapowiadać pociągi telefonicznie, co dodatkowo powoduje opóźnienia. Przenosimy się na drogi, bo od jutra na Koszykowej w Warszawie kolejne utrudnienia. Drogowcy ruszają z następnym etapem remontu, a prace potrwają do 11 listopada.
3: Tak, w tym roku to będą ostatnie prace na Koszykowej. Mamy zaplanowane prace na kolejnym fragmencie, który też już lata świetności ma ze sobą. Planujemy te prace przeprowadzić razem z planowanymi zmianami w organizacji ruchu. Natomiast to jest jeszcze melodia przyszłości, może niedalekiej przyszłości, no ale w tym roku mamy jeszcze całą masę prac do dokończenia, nie tylko na Koszykowej, więc skupiamy się na tym, co trzeba teraz robić. Gdzieś tam w międzyczasie planujemy też pracę na kolejne lata.
0: Powiedział RMF Max Maciej Dziubiński z ZDM-u. To oznacza zmiany w organizacji ruchu. Objazdy między innymi przez Chałubińskiego i Aleje Jerozolimskie oraz Filtrową i Raszyńską. I na koniec dobra wiadomość dla pacjentów w Płońsku. Przychodnia przyszpitalna przejdzie gruntowną modernizację. Na inwestycje udało się pozyskać blisko 11 milionów złotych. Prace mają poprawić warunki zarówno dla pacjentów, jak i personelu, ale też rozwiązać problemy, z którymi przychodnia mierzy się już teraz. Chodzi między innymi o wilgoć, grzyb i przeciekający dach.
4: Jeżeli chodzi o ciągłość pracy, myślę, że uda się nam zachować w dużej części funkcjonalność tego budynku w trakcie remontów. Tutaj dużą część stanowi też termomodernizacja, więc będą to prace zewnętrzne. Bardzo nam zależało na odwodnieniu fundamentów, bo to jest podstawowy problem tego budynku. Negatywny wpływ wody na fundamenty i na cały budynek jest widoczny niestety, ale także dach, więc myślę, że ta modernizacja jest potrzebna już od wielu lat.
0: O szczegółach mówił starosta Płoński Artur Adamski. Modernizacja ma zakończyć się w 2028 roku.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Czas na szybki update pogodowy. Jak na końcówkę września, na Mazowszu nadal całkiem ciepło. Termometry pokazują około 20 stopni. Na niebie dominują chmury, ale dobra wiadomość jest taka, że nie powinny przynieść deszczu. Z każdą kolejną godziną temperatura będzie jeszcze coraz niższa. Wieczorem termometry pokażą około 17 stopni, więc jeśli jesteście jeszcze poza domem, warto nacieszyć się tym ciepłem, bo noc przyniesie temperaturę w okolicach 12. Jutro na szczęście nadal bez większego pogodowego dramatu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Hity na maksa. Hity na maksa dzisiaj się sączą bardzo gęsto i tak będzie przez cały dzień, bo to są nasze 22 urodziny RMF Max.
7: A tutaj cały czas kanał nadawczy Świderski i Borycka. No to prawie ci wyszło.
6: To byłam ja z tym takim, wiecie, rolką taką, co się rozwija. Swedish House Mafia na dobry początek tej godziny, a my za chwilę wracamy z gośćmi, z muzycznymi perełkami. Będzie się działo, bądźcie blisko RMF Max.

0: Kołyszemy was urodzinowo, to Zalia, tylko kochaj mnie, 16.13 w RMF Max, o właśnie.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: My, kochani, jesteśmy po prostu bardzo zakręceni dzisiaj, bo są 22
0: nasze urodziny. Strasznie się tutaj dzisiaj dużo dzieje.
2: Najedliśmy się popcornu, najedliśmy się pączków, ale do tego mamy wspaniałych gości. Nita jest już tutaj z nami w studiu, ale Nitę usłyszycie za chwilę. A tymczasem jeszcze mamy małą muzyczną niespodziankę, z której znów jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi. I trochę się rozbujamy, co?
0: Kolejny klasyczek wjeżdża już za chwilę. Jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych hitów Shauna Paula, słuchajcie, wydany w 2003 roku na multiplatynowym albumie Duty Rock.
2: Like Glue, teraz w RMF Max.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: yeah,
0: yeah,
2: yeah, yeah. To już on.
3: Shauna Paul.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: 30 dzień września to bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, 22 urodziny RMF Max, ale 1 dzień października to równie ważna data.
2: To jest ważna data, bo studenci jutro wracają na uczelnie i my na osłodę tego, że wakacje wam się, kochani, kończą, mamy 1000 zł. Karta podarunkowa do wykorzystania na mediaexpert.pl. Kolejna już jest dzisiaj do wzięcia.
1: Już za chwilę będziemy dzwonić, także jeszcze możecie się zgłaszać, jeszcze możecie wbijać na rmfmax.pl, no i nas przekonać.
2: My tam wybieracie sobie na rmfmax.pl. Jeden przedmiot z tych podanych, który może wam się na studiach przydać w tym roku. No a potem, kiedy my zadzwonimy, to trzeba wybór przed komisją egzaminacyjną złożoną z nas obronić. Dokładnie tak, jakbyście bronili pracy magisterskiej. Dla niektórych trening, dla niektórych powtórka w takim razie. Więc zaglądajcie na rmfmax.pl. 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. To jest nagroda, o którą warto powalczyć. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smak i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
20: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Warszawa 95 i 8 FM.
7: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Takie numery zostaną już z nami na zawsze. Avicii, Waiting for Love na 33 minuty po godzinie 16.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: Ale to już jest moment, moi drodzy, żeby na chwilę urodziny RMF Max odstawić na bok, bo rok akademicki się zaczyna.
0: Już jutro.
2: Studenci są obecni w RMF Max. Dzisiaj studentka Monika, dzień dobry.
0: Siemanko, Monia.
3: Ja też.
2: Monia, gdzie ty jesteś?
3: Jestem, halo.
2: Jesteś? Okej, słyszysz nas. A masz radio włączone?
3: Nie, teraz
2: jest troszkę lepiej. Dobrze. Pani Moniko, no jesteśmy już na tej sali egzaminacyjnej. Magister inżynier Borycka Justyna oraz niech będzie doktor habilitowany Świderski Piotr przeprowadzą
0: teraz
2: egzamin. Pani Moniko, pani na rmfmax.pl wybrała sobie tablet Lenovo IdeaTab 11-calowy z rysikiem. Skąd zainteresowanie takim tematem, proszę powiedzieć?
3: Przyznam się, że podejście do studiów już raz miałam i to było ponad dekadę temu. No i wtedy były te czasy, że trzeba było nosić zeszyty, wiecie, notatki, tego było dosyć sporo, dzieliliśmy się między grupą. No i nie zawsze gdzieś te notatki dotarły.
2: Wiadomo.
3: Zdziwiły, jak się ktoś nie oddał, nie? No i w końcu po jakimś czasie przyszłam po razem do głowy, zapisałam się jeszcze raz na studia. Niestety, no już zaocznie, no bo dorosłość dopadła, trzeba też pracować. Już
0: ale nigdy nie jest za późno. Mają.
2: Jakaś pomoc się przyda właśnie.
3: No i właśnie jakaś pomoc się przyda i pomyślałam właśnie o tablecie, że nie trzeba będzie nosić stosu.
0: No właśnie, pani Moniko,
3: notatek.
0: Proszę powiedzieć, jak się przyda pani ten tablet w prowadzeniu przyszłych badań?
3: No będę na pewno zapisywać, będę bardziej skrupulatna, no i nosić ze sobą. Myślę, że to ta technologia trochę też AI, pomóc.
2: Rozumiem, takie funkcje na pewno w prowadzeniu badań się przydadzą. No dobrze, w takim razie pani Moniko, intensywnej kariery naukowej dalszej życzymy. Niezależna komisja egzaminacyjna w składzie ja i Piotrek, uznaliśmy, że należy się.
0: Piąteczka.
2: Karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania na MediaExpert.pl.
3: Mega się cieszę. Dzięki, śliczne.
2: Na tableta styknie, a może i na coś więcej. Także miłego nowego roku akademickiego i dasz radę, Monika, na pewno, no.
3: Dzięki.
2: Gratulujemy.
3: Dzięki.
0: Trzymamy za ciebie kciuki, Monia.
3: Super, no dzięki jeszcze.
2: Trzymaj się, cześć.
3: Cześć.
1: Max.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: U nas cały czas trwa urodzinowa impreza z okazji 22 urodzin RMF Max, ale musimy w tym miejscu wam przekazać ważną informację. Zaraz po 17 losowanie o nawet 1 000 000 zł.
1: Do 2 razy sztuka, bo dzisiejszy finał skończył się 1000 za nieodebranie, co też miło przytulić, no ale teraz pilnujcie telefonów, bo 1 000 000 jest do zgarnięcia.
0: Już po 17 słyszymy się z Olkami i to właśnie ty możesz usłyszeć ich głos w słuchawce.
1: Ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem Max za 4,92. Albo można zajrzeć na rmfmax.pl. Trzymamy kciuki.
2: Reklama. Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W MB Motors w Jankach i Piasecznie czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto. A GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
8: Oceniam go 10 na 10.
7: Z serwisem od ręki?
8: I to 10 na 10.
7: I 50 różnymi autami do testowania?
8: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
7: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
8: Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Otwarcie 10 października.
8: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
20: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
7: Hit na maksa.
2: Warszawa 95 i 8 FM.
15: Czas na szybki update pogodowy. Jak na końcówkę września, na Mazowszu nadal całkiem ciepło. Termometry pokazują około 20 stopni. Na niebie dominują chmury, ale dobra wiadomość jest taka, że nie powinny przynieść deszczu. Z każdą kolejną godziną temperatura będzie jeszcze coraz niższa. Wieczorem termometry pokażą około 17 stopni, więc jeśli jesteście jeszcze poza domem, warto nacieszyć się tym ciepłem, bo noc przyniesie temperaturę w okolicach 12. Jutro na szczęście nadal bez większego pogodowego dramatu.

0: Jadłaś. To tak, jest podstawowe pytanie.
1: Trochę torta zjadłam, wypiłam super sok i jeszcze czekam na piccolo.
0: Na piccolo?
1: No jest piccolo. Jest? Tak.
0: Dobra.
2: A powiedz, jak się podoba studio jeszcze nowe.
1: No przepięknie, jestem tutaj pierwszy raz, jest tu bardzo różowo, no naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie.
0: Super cię tutaj widzieć i słyszeć. I jakby tak spędziliśmy sobie tutaj ostatnie pół godzinki grając, gadając, fajne rzeczy się dzieją, zobaczcie to też oczywiście na Instagramie RMF Max. Ale ty, Nita, się szykujesz do wydania płyty numer To Zabolało, który za chwilę jako nowość zagramy u nas urodzinowo. To jest numer, który tę płytę promuje. I powiedz teraz, czy czujesz, że już taka cała praca najcięższa za tobą i teraz czas na same przyjemności, czy jeszcze trochę stresu jest?
1: Wiesz, ja ogólnie chyba tak mam, że bardzo się dużo stresuję, ponieważ bardzo mi zależy, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, ale płytę już skończyliśmy 2 tygodnie temu, jest już zamknięta. Ostatnio słuchałam masteru całej i jestem bardzo zadowolona i nie mogę się doczekać, aż podzielę się płytą w listopadzie z moimi słuchaczami, bo to będzie coś naprawdę...
0: 27 listopada, prawda?
1: Tak.
0: Super. Tak. Pięknie zapamiętałam.
2: Ale ta data jeszcze jest początkiem twojej trasy.
1: Dokładnie tak. W listopadzie zaczynamy Nita 2000 Tour. Nie mogę się doczekać. Będziemy w 5 miastach. To myślę, że będzie naprawdę super. To będą super koncerty w stylu lat 2000, więc zapraszam wszystkich słuchaczy RMF Max, bo będzie ekstra.
0: My kochamy taką muzę i też teraz moment, żeby odpalić jako nowość.
2: To co, zapowiesz?
0: Numer na naszej antenie.
1: No z przyjemnością. Zapraszam was do posłuchania mojego nowego singla To Zabolało, Nita. Ladies and gentlemen,
3: this is nowość w RMF Max.
1: Super, bardzo dziękuję.
4: Mamy to.
1: Mega.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Jest nowy hit w turystyce, wyjazdy na weekend z grzybobraniem, z kolacją i z noclegiem. Czyli jedziesz sobie gdzieś, jesz kolację, pewnie bardzo wcześnie rano wstajesz, jeździsz na grzyby i tak sobie wypoczywasz.
3: To fajnie, ale jakby tak jeszcze nie trzeba było na te grzyby wychodzić, to by było najlepiej.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Oszczędzaj z Air Arabia. Leć z Warszawy już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
16: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda. I po reklamie.

0: Na zegarach 17, a to oznacza czas na najnowszy flesz. Słuchacie RMF Max, Daria Polak, dzień dobry, cześć, ruszamy. Polska i Niemcy mogłyby wspólnie zorganizować piłkarskie mistrzostwa świata w 2038 roku. Potrzeba nam takiego nowego impulsu rozwojowego, mówił na Kongresie Nowej Mobilności w Katowicach minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt popiera minister sportu i turystyki, wskazując m.in. na konieczność budowy nowego narodowego.
1: Mamy świetną infrastrukturę sportową, mamy świetną infrastrukturę stadionową. Oczywiście kwestia dotycząca stadionów, one musiałyby być jeszcze bardziej rozbudowane, ale też to, co mówimy, nowy narodowy. My musimy przede wszystkim patrzeć na to, co jest możliwe, ale też wielkie imprezy sportowe to jest koło zamachowe promocji naszego kochanego kraju.
0: Z Jakubem Rutnickim, ministrem sportu i turystyki, rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki.
2: To jest RMF Max.
0: Odblaski, bezpieczeństwo i nauka przez praktykę. W regionie trwa akcja Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. W jej trzeciej edycji wzięło udział ponad 1500 uczniów. Ale odblaski to temat nie tylko na szkolne lekcje. Sprawdziliśmy, jak do ich noszenia podchodzą najmłodsi.
3: Bo żeby były widoczne w nocy, jak samochód na przykład jedzie.
4: Nosicie odblaski?
5: Tak, żeby nas na ulicy było widać.
6: Tak, odblaski bardzo się przydają wieczorem i lepiej nas widać, są widoczne bardzo.
0: I właśnie o to chodzi w akcji. Z dzieciakami rozmawiał Przemek Mzyk. Po długiej przerwie zespół pałacowo-parkowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze znów otwiera się dla odwiedzających. Na razie park można zwiedzać w ograniczonym zakresie. To efekt sierpniowej nawałnicy, która mocno uszkodziła tamtejszy drzewostan.
7: Wrzesień to jeszcze czas sezonu letniego zwyczajowo, więc póki co nie zmienia się nic. Dodatkowo ze względu na długi czas zamknięcia muzeum w okresie letnim, a także na prognozy pogody zadawalające na czas najbliższy, postanowiliśmy przedłużyć ten czas letni zwiedzania, bo wiemy, że łatwiej jest Państwu korzystać z ekspozycji muzealnych do godziny 18 niż 16.
0: O szczegółach opowiedziała Monika Salomon-Miłoboszewska, dyrektorka Muzeum Romantyzmu. Warto dodać, że odwiedzający mogą już oglądać muzealne ekspozycje we dworze i w powozowni, a od 10 października dostępna będzie także oranżeria. Na koniec ponownie zaglądamy do warszawskiego zoo, gdzie trwa nietypowa jesienna zbiórka. Do niedzieli można przynosić żołędzie i orzechy, które później trafią do mieszkańców ogrodu. Potrzeba ich naprawdę sporo, aż 1,5 tony.
8: Nie zbieramy kasztanów. Kasztanów nie jedzą nasze zwierzaki, więc bardzo prosimy o nieprzynoszenie kasztanów, bo one po prostu są niepotrzebne w diecie zwierząt. I akcja będzie trwała właśnie do 4 października lub do uzbierania odpowiednich ilości darów. Potrzebujemy 1500 kg żołędzi, 300 kg orzechów włoskich i 200 kg orzechów laskowych.
0: Usłyszeliśmy od Anny Tadry z warszawskiego zoo. A we fleszu o 17 to już wszystko. Teraz czas sprawdzić, co w pogodzie.
9: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Na Mazowszu wciąż całkiem przyjemnie, termometry pokazują około 19 stopni. Na niebie więcej chmur, ale spokojnie, deszcz na razie odpuszcza. Wieczorem zrobi się wyraźnie chłodniej, a w nocy temperatura spadnie do około 12 kresek. Warto więc mieć pod ręką coś cieplejszego, szczególnie jeśli planujecie wieczorne wyjście. Jutro podobnie, poranek chłodniejszy z temperaturą w okolicach 12, ale później zrobi się zdecydowanie cieplej. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 20 kresek. Chmur nie zabraknie, za to parasole nadal mogą zostać w domu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
11: Hity na maksa. Hity są, my też jesteśmy, są 22 urodziny RMF Max, 5 minut po 17, tutaj wciąż kanał nadawczy.
12: Świderski, Boryska na stanowisku, witamy ponownie.
11: Marlon Hofstadt teraz z numerem I Like. A za chwilę znowu goście, znowu muzyczne perełki, będzie się działo, no i przede wszystkim złota kumulacja. Dosłownie za moment. Bądźcie z RMF Max.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nasza umowa była taka, że teraz wszyscy pilnują telefonów i każdy odbiera połączenia, które przychodzą. No, jedno z tych połączeń należy do nas, więc bardzo prosimy, żeby już w tej chwili złapać za telefon i przyszykować się do wyboru sejfu.
2: Dzwonimy, czekamy na ten moment, kiedy w końcu przyjedziemy do roboty i komuś wręczymy okrągły 1 000 000 złotych. To jest marzenie nasze, a jakie jest wasze? Mam nadzieję, że za moment się przekonamy, z tego względu, że czekamy 6 sygnałów. Pierwszy za nami. Błagam, tylko odbierajcie
1: halo,
2: ten telefon.
1: Halo, dzień dobry. Dzwonimy w sprawie sejfów. Tutaj Złota Kumulacja. Ola Filipek i Olek Sikora. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
1: I jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Pawle. Sprawa jest prosta. Wybieraj sejf od 1 do 30. On za chwilę będzie twój. Proszę, który mamy zaznaczyć, który bierzemy?
3: Od 1 do 30, tak?
1: Dokładnie.
3: A może 30, bo dzisiaj jest 30 września.
2: Bardzo dobrze.
1: No to proszę bardzo. Sejf numer 30 i jego zawartość jest już twoja. Pawle, a skąd jesteś? Zdraź nam jeszcze, narzuć nas na mapę.
3: Z Torunia,
1: dobrze.
2: Kochany, powiedz mi, czy ty jesteś takim raczej upartym chłopakiem, czy ugodowym? Łatwo się z tobą dogadać?
3: Raczej ugodowym.
1: No a dobrze, lubisz to... ryzykować w życiu, czy raczej wybierasz zawsze bezpieczne ścieżki i drogi?
3: No, ryzykować też lubię.
1: Pytamy o to wszystko, bo zastanawiamy się, jaką decyzję za chwilę podejmiesz. Nie wiemy, co jest w twoim sejfie, wiemy natomiast, jakie są możliwości. Dziś kwota minimalna to 5000 zł, kwota maksymalna to okrągły 1 000 000. I może nie chciałbyś ryzykować i wolałbyś pewną gotówkę po prostu.
3: Ciężka decyzja.
2: To być może uda nam się ułatwić tobie tę decyzję. Ola powiedziała, że minimum to 5000 zł. My w tym momencie za sejf numer 30 możemy zapłacić ci 8000 zł, czyli 3000 ponad minimum. Co ty na to?
3: No, jest duża różnica, 8000 a 1 000 000.
1: Ale jest też kilka opcji niższych niż 8000 w naszych sejfach, bo możesz trafić na 5000, na 6000, na 7000 na przykład.
2: My wtedy byłbyś ponad wyżej.
3: No. Zmienić sejfu już nie można.
1: Nie można, niestety. Sejf numer 30 jest już twój i jego zawartość.
3: Dobrze, trudno. Pierwszy raz w ogóle udaje mi się, że zadzwonił ktokolwiek do mnie z konkursu, także zostaję przy sejfie 30.
1: A jakbyśmy ci zaproponowali 10 tysięcy, to może dać się skusić?
2: To jest już 2 razy.
3: Chyba zostanę.
2: Dzisiejszy
3: numer 30.
2: Jesteś, Paweł, pewien? Minimum to 5000 zł. Dycha to już są takie podwójne stawki minimum, czyli to jest 2 razy 5000 zł. No to już jest naprawdę sporo.
1: No to już mogą być fajne wakacje. To już może być...
2: Nadpłacony kredyt.
1: Tak, i to tak fajnie nadpłacone. Kilka miesięcy, myślę, z głowy.
3: No tak, tak też prawda. Ale chyba zostaję przy sejfie numer 30.
1: Czy to jest twoja ostateczna decyzja, bo my już więcej nie mamy? Więc masz już
3: tak,
1: wybór...
3: Tak, to jest ostateczna decyzja.
1: No dobrze, no to słowo się rzekło. Otwieramy sejf numer 30.
2: I trzymamy kciuki bardzo mocno.
1: A ty jesteś po pracy, przed pracą? Co robisz dzisiaj?
3: Jestem aktualnie w pracy.
1: A widzisz, czyli oprócz zawartości sejfu wygrałeś jeszcze przerwę w pracy od nas. No to fajnie.
3: Dokładnie.
1: A jak się jeszcze za przerwę w pracy płaci 5000 zł? No to już w ogóle jest powód do uśmiechu. Paweł, wygrałeś właśnie 5000, gratulacje.
3: Super, dziękuję bardzo. Pierwszy raz wygrałem ten
2: życiu. Paweł, pamiętaj, że dzisiaj jest dzień chłopaka,
1: to
2: więc
1: prawda.
2: W takim razie od chłopaków, dla chłopaków, no i od dziewczyn także. I jeszcze taki prezent od naszej wspaniałej stacji. 5000.
1: Gratulacje raz jeszcze, największe gratulacje za tę odwagę, bo tylko otwierając sejf daje się sobie samemu szansę na główną nagrodę. Paweł z Torunia wygrał właśnie 5000 zł. Pawle, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. I tak właśnie kończymy wrzesień w Złotej Kumulacji. Od jutra ruszamy z październikiem, a jak ten październik będzie wyglądał? Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Październik zacznie się mocno, bo złota kumulacja wraca z kasą w sejfach, nawet milion naprawdę tam jest. No Paweł dzisiaj na dzień chłopaka, proszę bardzo, pyk, 5000 złotych na koncie, a my wiemy, co zrobił, żeby tak się stało.
5: Odpalasz SMS, w treści wpisujesz Max, wysyłasz go na 7467 za 4,92 albo wchodzisz na rmfmax.pl i możesz spać spokojnie, szansa na milion ogarnięta.

0: Reklama.
1: Kupra podnosi tętno, a ceny właśnie spadają. W Kupra Warszawa Włochy wyprzedaż rocznika trwa. Rabaty nawet do 55 tysięcy. Leon od 109 900, a Formentor od 119 900 zł. Wybrane modele są teraz w wyjątkowych cenach, a liczba samochodów jest ograniczona. Nie czekaj, sprawdź ofertę na warszawamyślnikwłochy.kupra.pl lub odwiedź salon przy Łopuszańskiej 72.
2: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smak i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chjanki.pl.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Kaśka, szef oszalał.
6: Co się stało?
5: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
6: Nie oszalał. On wie.
5: Co wie?
6: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
8: AI,
7: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.

0: Ale to płynie, można się rozmarzyć. Pragmatoka z Miracle i rok 2008, 17.30 w RMF Max, a u nas kolejni goście, a w sumie to kolejna gościni. Kaira, siema.
1: Hej, cześć.
2: Jak dobrze cię widzieć, słuchaj, my już o tej porze tacy wyluzowani, cukier nam spadł już. I bardzo się cieszymy, że możemy cię gościć w tak pięknym dniu jak naszą urodziny.
1: Piękny dzień, RMF w ogóle Max. Słoneczko jest, tutaj wszyscy jesteście, jest taki super vibe. Dziękuję, że mogę być.
0: A jak nowe studio, powiedz, podoba się?
1: Piękne, piękne. No ja pamiętam nagrania w drugim studiu i tutaj jest upgrade, so jest, congratulations.
2: Jest upgrade. A wy w ogóle, drodzy słuchacze RMF Max, oczywiście, że Kairę słyszycie u nas chyba
0: najczęściej
2: ze wszystkich artystów, bo Kaira jest głosem przecież naszych dżingli.
1: To prawda.
2: I ja w związku z tym muszę poprosić o małą próbkę, no.
1: Oh my god. Mam to zrobić teraz?
2: Aha.
1: Okej. RMF Max.
2: I to nam leci na antenie, słuchajcie, przez cały dzień, cały czas. Całą dobę 24/7. Mm-hmm. No a ty już się szykujesz do nowej trasy koncertowej, nowa płyta przed tobą, płyta po polsku.
1: Tak, tak, dużo się będzie działo w następnym roku. No teraz wydałam nowy singiel, za chwilę będzie drugi singiel, jeszcze trzeci singiel i dopiero epka i później dużo koncertów.
0: To powiedz nam, Kaira, jak się czujesz śpiewając po polsku?
1: No trochę inaczej, ale już się tak przyzwyczaiłam i nawet się zakochałam w tym tak naprawdę. Dużo pracy w to włożyłam, żeby chodzić do logopedy, żeby to dobrze zrobić i fajnie.
2: A nie jest trochę tak, że w każdym języku jest się trochę inną osobą?
1: Tak.
2: No bo wiesz, że jakby ten język jednak wyraża jakieś nasze emocje, ale też poczucie humoru. I jaką ty osobą jesteś po polsku? Tak jakbyś miała porównać, wiesz, z językiem angielskim.
1: Bardziej taka wrażliwa jestem, bo myślę, że ogólnie to już jest poza moją strefą komfortu i musiałam się tak bardziej otworzyć do czegoś nowego, do śpiewania w innym języku i to tak jakby sprawiło, że też otworzyłam się kompletnie emocjonalnie i tak te teksty wszystkie są bardziej takie personal i no takie inne. I myślę, że no tak bym określiła, że bardziej wrażliwa jestem.
0: No to może sprawdźmy. Jak to brzmi?
2: Że na moje nieszczęście, tak, który teraz odpalamy w RMF Max. Chciałabyś coś powiedzieć słuchaczom na temat tego numeru, zanim on zabrzmi po raz pierwszy na naszej antenie?
1: Ojeju, no mam nadzieję, że mam nadzieję, że nie macie złamanego serca, ale jeśli ktoś tutaj słucha, co ma złamane serce, to jest dla ciebie. Mam nadzieję, że to troszkę ukoi ten ból.
2: Max. Tak brzmi na moje nieszczęście. Kaira w RMF Max.
1: Dziękuję.
0: Dajcie koniecznie głośniej.

0: No na takiej imprezie nie mogło zabraknąć Cyrila Stumblin. 20 minut zostało do godziny 18 w RMF Max.
1: Tutaj wciąż kanał nadawczy, urodziny pełną parą lecą, słuchajcie, i goście jeszcze przed nami, więc koniecznie bądźcie blisko. My za chwilę też sprawdzamy, co nowego słychać w pogodzie. Podobno jeszcze ma być ciepło długo.
0: Ma być przyjemnie,
1: co nas cieszy. Jaki będzie ten początek października, sprawdzamy za chwilę.
0: Zostańcie koniecznie.
2: Reklama.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Kaśka, szef oszalał.
10: Co się stało?
9: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
10: Nie oszalał. On wie.
9: Co wie?
10: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
11: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Na Mazowszu wciąż całkiem przyjemnie. Termometry pokazują około 19 stopni. Na niebie więcej chmur, ale spokojnie. Deszcz na razie odpuszcza. Wieczorem zrobi się wyraźnie chłodniej, a w nocy temperatura spadnie do około 12 kresek. Warto więc mieć pod ręką coś cieplejszego, szczególnie jeśli planujecie wieczorne wyjście. Jutro podobnie. Poranek chłodniejszy z temperaturą w okolicach 12, ale później zrobi się zdecydowanie cieplej. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 20 kresek. Chmur nie zabraknie, za to parasole nadal mogą zostać w domu.
7: I imagine about summer.
8: When I met you in the summer.
5: RMF Max.
8: Summer.

0: lat, byliśmy razem w Chillwagonie. W ogóle o tym też Kiza nawija, ale to sobie posłuchacie, jak będzie już gotowe. I to jest naprawdę fajna sprawa, bardzo się cieszę, że tak to się potoczyło.
1: Super. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że Piotrek, który też jest z nami tutaj, tak trochę jeszcze zamilkł sobie teraz, Piotrek też jest świeżo upieczonym ojcem i ja bym w zasadzie was oboje chciała zapytać, czy już bardziej Dzień Ojca, czy Dzień Chłopaka obchodzicie?
2: No ja zdecydowanie Dzień Ojca.
0: Ja też Dzień Ojca. Dużo ważniejsza jest to funkcja i rola niż jakiś tam chłopak.
1: No dobrze, chłopaki. Dla mnie nadal jesteście chłopakami w kanale nadawczym, więc dla was teraz i dla wszystkich, którzy w tym momencie słuchają RMF Max przedpremierowo, fragment nowej piosenki Przemka Pro.
0: Yo!

0: Zakleci RMF Max w urodziny 22. 5 minut nam zostało do godziny 18, więc musimy się pożegnać szybciutko.
1: Ale impreza cały czas trwa.
0: Tak jest, graba tutaj za chwilę, a my słyszymy się jutro po 15. Kanał nadawczy wraca. Świderski i Borycka. Trzymajcie się, do jutra, cześć.
1: Hejka.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? W MB Motors Janki Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1330

0: 8 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Janki Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Uwaga, mieszkańcy Piaseczna, dzięki oddaniu do użytku ulicy Kuropatwy, no nową linią L43 dotrzecie do stacji PKP Warszawa Jeziorki oraz ulicy Puławskiej.
1: Linia ta zastąpi dotychczasową L33. Autobusy będą jeździły co 30 minut ulicami Geodetów, Julianowską, Ceraneczki, Kuropatwy, Puławską i Karczunkowską do stacji PKP Jeziorki. Kursy zostały skoordynowane z odjazdami pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, aby ułatwić pasażerom przesiadki w kierunku Warszawy. Dzięki temu dojazd zarówno do centrum stolicy, jak i do stacji metra Wilanowska będzie dużo wygodniejszy.
0: Mówiła Renata Pasiut.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: Miasto wyremontowało domy studenckie Rogaś i Sarna przy ulicy Konarskiego na Bemowie. Na studentów 5 stołecznych uczelni czeka 279 w pełni przygotowanych pokoi, gotowych na przyjęcie 542 studentów. We wszystkich łazienkach wymieniono kabiny prysznicowe, umywalki, są też nowe meble. W sobotę stolicę znów opanują biegacze. W zawodach Biegnij Warszawo i towarzyszącym mu wydarzeniu maszeruje i kibicuje weźmie udział kilka tysięcy osób. Uczestnicy ruszą o 12 z Myśliwieckiej i dalej pobiegną ulicami Rozbrat, Ludną, Solec, Aleją 3 Maja, Solec, Tamką, przez most Świętokrzyski, Wybrzeżem Szczecińskim, przez most Poniatowskiego, Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Świętokrzyską, Tamką, Kruczkowskiego, Rozbrat i Łazienkowską do mety przed Stadionem Miejskim Legii Warszawa. Trasa imprezy maszeruje, kibicuje, w części pokrywa się z biegiem. Start o godzinie 12:15, także z Myśliwieckiej. Trwa pierwszy etap kompleksowej rewitalizacji Ogrodu Jordanowskiego. To miejsce od blisko 80 lat służy mieszkańcom.
3: Powstanie tu nowoczesne, okrągłe boisko, nowe bezpieczne place zabaw, wodne atrakcje i odnowiona zieleń. Tworzymy bezpieczną i dostępną przestrzeń na kolejne dekady. Co niezwykle ważne dla rodziców i dzieci, na czas prac budowlanych Ogród Jordanowski nie zamyka swoich drzwi. Wszystkie bezpłatne zajęcia stałe w budynku odbywają się bez zmian. Nadal działają boiska do koszykówki czy siatkówki, świetlica czy też przedszkole.
0: A to był burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski. Wieloletni dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie Krzysztof Rudziński został odznaczony brązowym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. W tym teatrze był prawie 30 lat, w tym 16 lat jako dyrektor naczelny i artystyczny. Medal wręczył w siedzibie teatru podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marek Krawczyk. W grudniu stolica zaprezentuje całkowicie odmienioną premierową iluminację świąteczną. Koszt 3-letniej umowy na montaż i obsługę świątecznej iluminacji to 50 milionów złotych.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Zerkamy na pogodowe mapy, a tam naprawdę sporo się dzieje i to sporo dobrego. To dlatego, że jutro na termometrach maksymalnie będziemy mieli znów 20 stopni w Warszawie. No i przeważnie słonecznie, nawet jeżeli pojawią się jakieś chmury, to tylko dla urozmaicenia. W zasadzie nie ma to żadnego znaczenia. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami powieje trochę silniej, ale też nie powinien jakoś za bardzo nam przeszkadzać. W kolejnych dniach też będzie pięknie i tego się trzymajmy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Ach, jak tu ładnie, ach, jak tu pięknie, wszystko pachnie nowością. Tak, dzisiaj było przecięcie wstęgi, nowe studio RMF Max. No ale wiecie, dla was nic się nie zmienia, wciąż najlepiej przebojowo na maksa. Przemek Grabowski w RMF Max, zaczynamy nasz wspólny wieczór. Zamykamy wrzesień, jutro budzimy się w październiku. Będzie dużo dobrego bitu, a na starcie naszego spotkania Alan Walker i jego Fate.

Opalite to Taylor Swift, która po ostatnim weekendzie znowu mogłaby się wybrać na skup złomu. Ja nie mówię, że statuetki są nic nie warte, ale ona ma już tyle tych nagród, że rzeczywiście mogłaby to wszystko oddać, przetopić, zarobić trochę. Po weekendzie zabrała do domu kolejne statuetki MTV Video Music Awards, w tym w najważniejszej kategorii za teledysk roku. No i teraz dała nam pracę domową do odrobienia. Jest materiał do śledztwa. Po premierze teledysku Patient Zero internet analizuje ukryte w nim wskazówki. Podobno coś tam jest. Jak znajdziecie, dajcie grabie znać. A teraz moje odkrycie. Coś z archiwum RMF Max. Mamy nowe studio, ale przy sprzątaniu starego trafiłem na ten klasyk. Mauro Picotto, mistrz techno w klubach i Komodo w głośniku.

chłopaka, na pewno wiele życzeń od fanek. A ja muszę sobie tak publicznie ponarzekać, no nic nie było, ale jak u was też nic nie było, spoko, może coś się jeszcze pojawi, dziewczyny, możecie to nadrobić. No my się tak staramy na walentynki, na Dzień Kobiet, a wy jak tam, Dzień Chłopaka jeszcze się nie skończył. Chłopaki, no to może zagramy sobie coś fajnego, za chwilę Slim Shady, wróci także klubowo David Guetta i Alok, no i coś dobrego, klubowe bity od Axwella. Na świętowanie, tak dla nas.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Gotuj się na Challenge Days z czajnikiem w Centrum Handlowym Janki. 3 dni, 3 strefy, dziesiątki wyzwań i finał z czajnikiem z grupy Friends. Podejmij wyzwanie od 1 do 3 października w strefach Moda, Smak i Sport. Zbieraj pieczątki i wbij do strefy VIP z czajnikiem. Szczegóły na www.chajanki.pl.
8: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
9: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Tu Kasia.
13: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
14: Hej, I'm Ed Sheeran.
15: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Warszawa 95 i 8 FM.

Rebel Tuzion. Do tego tańczymy i przy tym testujemy głośniki w naszym nowym radiowym studiu RMF Max. Dzisiaj nadajemy z nowego miejsca. Mieliśmy ciekawych gości. Odwiedził nas także Jeremi Sikorski. Relacje sprawdzicie na przykład wieczorowo na Instagramie. Sony Fodera miał wpaść, ale jest zbyt zajęty. Przygotowuje się do swojej DJ-skiej trasy klubowo-stadionowej. Najlepsze przed nim. Sony Fodera teraz z okazji otwarcia naszego nowego radiowego miejsca. Sony Fodera z Becky Hill w RMF Max. Say something.

0: Tylko kochaj mnie, Zalia. W taki piękny wieczór, świeże powietrze. No i jak długo taka piękna aura będzie się utrzymywać? Sprawdziłem prognozy pogody na przyszły tydzień. No po weekendzie temperatura będzie przynajmniej w ciągu dnia tak trochę świeże powietrze. No i jak długo taka piękna aura będzie się utrzymywać? Sprawdziłem prognozy pogody na przyszły tydzień. No po weekendzie temperatura będzie przynajmniej w ciągu dnia tak trochę spadać. Wrócą do nas opady. No w końcu ta także trochę bardziej szara jesień przyjdzie. No musi tak być, niestety nie uciekniemy od tego. Jak będzie jutro w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4000.

0: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
1: Kaśka, szef oszalał.
2: Co się stało?
1: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
2: Nie oszalał. On wie.
1: Co wie?
2: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: I po reklamie.
10: Zerkamy na pogodowe mapy, a tam naprawdę sporo się dzieje i to sporo dobrego. To dlatego, że jutro na termometrach maksymalnie będziemy mieli znów 20 stopni w Warszawie. No i przeważnie słonecznie, nawet jeżeli pojawią się jakieś chmury, to tylko dla urozmaicenia. W zasadzie nie ma to żadnego znaczenia. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami powieje trochę silniej, ale też nie powinien jakoś za bardzo nam przeszkadzać. W kolejnych dniach też będzie pięknie i tego się trzymajmy.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reasons to Eli Oaks, który akurat w środę wypada nam zestawienie listy Hobbens, ale dzisiaj się podzieje. Będzie Aicz i Mata, będzie też premierowo Sunfelt, który wraca w nowej tanecznej petardzie. Pojawi się Miley Cyrus, Armin Van Buren. Startujemy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Dawid Miązek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max Warszawa. No to propozycje na weekend zaczniemy sobie od klubu Niebo. A w klubie Niebo w piątek pod znakiem Bad Bunny'ego. DJ Play, Bad Bunny, rządzić będą hity od słynnego Portorykańczyka, ale też inne nuty prosto z Ameryki Łacińskiej. Ogólnie Latino będzie się wylewać z głośników. Grają Timon i Damson. Start o 23:00. W sobotę za to rządzą w niebie bangery, świeżynki i klasyki. Smarty, Bratko i Lucy Monsalve zrobią wam ten wieczór. Zaglądamy do banku, tutaj piątek. Warto przywitać się z DJ-em Rocco, jego house'owymi setami. Impreza Hello Friday z niespodziankami. W sobotę zresztą też DJ Rocco, też house'owe klimaty, ale jeszcze w towarzystwie gitarowych live-aktów od Mad Mike'a. No i na deser jeszcze przypominajka. Nie na teraz, ale warto gdzieś sobie zapisać, że 24 października 10. urodziny klubu Ritual i bardzo, bardzo, bardzo grube świętowanie się szykuje.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na

0: tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: I po reklamie.
6: Dobry wieczór, po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Świętujemy dzisiaj, no bo mamy nowe studio, nowe zabawki, no i mamy jeszcze dziewczyny. Dzień chłopaka, no to chłopaki, miejsce 10 leci dzisiaj dla was. A tutaj nasz Mata i Brytyjczyk DJ Aich, który przerabia disco klasyk. No i jeszcze po polsku nawija nasz Mata, na którego warto głosować. rmfmax.pl, ring my bell.
7: RMF Max 10, numer 10.

0: Kiedyś robił takie bardzo delikatne, rozmarzone, tropikalne house'y. Dzisiaj przyspiesza Sam Feld. Może słyszeliście go w Polsce nieraz, bo uwielbia wracać do nas na gościnne występy. Need That Love to nasza premiera. No jak to czujecie? Będzie tańczone? Myślę, że tak. Będziemy tego słuchać rmfmax.pl, a teraz wsłuchujemy się w kolejną nowość. Witamy już w zestawieniu, już wśród najlepszych w Polsce. Wrócił Lost Frequencies, a śpiewa Mary Frost. Para Izo to miejsce dziewiąte.
1: Numer 9.

Mrozu odwiedził ostatnio RMF Max, a Karina Nicińska przeprowadziła bardzo fajny, ciekawy wywiad z Mrozem. Co powiecie? Polecam wieczorowo. Wywiad znajdziecie na YouTubie, częściowo także na Instagramie. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Teraz światowa rekordzistka, bo jej nowy krążek bije rekordy w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Polsce. Może też w końcu wejdzie nam do zestawienia listy Hot Bands. To Miley Cyrus w RMF Max. Jej Bass Persuades. Let's go.

0: Sting pięknie nam tutaj wlatuje dzisiaj na miejsce siódme listy Hot Bands. To Armin van Buuren. Komu powinien podziękować za sukcesy? No na pewno fanom, ale przede wszystkim swojej mamie, która kupiła mu pierwszy komputer. No i tak rozpoczęła się jego historia. W pewnym momencie przyznał, że z nudów zaczął robić muzykę. No fajnie, że mógł się tak nudzić. Dzięki temu mamy jego hiciory i możemy to wszyscy przeżywać. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Tempe City w numerze Self Aware.
1: RMF Max. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.

Electronic Griffin, taneczna nowość w RMF Max, World Away. Dlaczego Electronic? To bo zanim został gwiazdą muzyki elektronicznej, to studiował inżynierię elektryczną i elektronikę. Ukończył Uniwersytet Południowej Kalifornii, a kariera DJ-a, no to była spora zmiana w życiu, ale na pewno nie żałuje i czeka na więcej waszych głosów na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę. Może nie zajmuje się elektroniką, ale świetnie śpiewa. To Margaret, już na piątym, Prima Ballerina. RMF Max. RMF Max 5. Numer 5.

0: Też soczyste klubowe bity i jest również nowość od przyjaciół z Adriatic Palm of Your Hands. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu i być może debiut właśnie dzisiaj. rmfmax.pl. Kto dołoży im swój bardzo ważny głos? Halo, fani progresywów i melodik, wskakujemy, głosujemy. Wieczorem to brzmi jeszcze lepiej, tylko trzeba zrobić trochę głośniej. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwierają nam Post Malone i Swae Lee, Sunflower.
1: Three. Numer

Nowy hit, nowy trik. No i chyba dobrze znana już Rose. Czeka na wasze wieczorne głosy. Halo dziewczyny, halo chłopaki, głosujemy rmfmax.pl. Na miejscu trzecim, jeszcze wrześniowo dzisiaj, Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Dwójka już tak wysoko, MJ Deli i jego Deli Supreme. A kto zamyka nam wrzesień na miejscu pierwszym? Właśnie tak się zamyka ten miesiąc, bardzo energetycznie. Na miejsce pierwsze wraca Alan Walker, śpiewa Ava Max, Fate.

0: bombowo. Alan Walker wraca na miejsce pierwsze listy Hobbensy. Ja wracam do was z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max Warszawa. No i sprawdzamy, co się w stolicy dzieje w weekend, a dzieje się dużo. Zaczynamy od klubu Niebo, gdzie w sobotę na scenę wjeżdża coraz mocniejsza ekipa, jeżeli chodzi o polski hip-hopowy światek. Dwa Sławy wystąpią na żywo, a razem z nimi Gruby Mielski, Pers oraz Atutowy. Start o godzinie 19 w sobotę, a o 23 na scenę, właściwie za deki, wjeżdża ikona światowej elektroniki Taiga. Także naprawdę gruby sobotni wieczór się szykuje, no i z muzyką z zupełnie różnych bajek. A propos różnych bajek, no to Jednorożec się poleca z Powrotami do przeszłości. W piątek Back to 2000, czyli impreza z hitami z lat 2000. Dla niektórych to będzie powrót do szkolnych dyskotek, dla innych bardziej do przedszkola, ale każdy się powinien przy tych nutach dobrze bawić się. A z kolei w sobotę w Jednorożcu już lata 90. będą rządzić i 80. Wbijać możecie o 21.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: I po reklamie.
5: Z tej strony Krzywu.
6: Sylwia.
7: We are the Swedish House Mafia.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Uwielbiam wracać do ich muzyki. Szaus w niezapomnianym Call My Name. My Name is Graba, jak się macie? Witajcie wieczorowo po 21:00, to jest RMF Max. Trwa jeszcze dzień chłopaka, dziewczyny, można jeszcze to nadrobić. No to chłopaki, może zagramy sobie jakiś house'owy klasyk. Jak myślicie, muzyka house, to którzy DJ-e przychodzą wam do głowy? Może gdzieś tam po drodze. Jest także ten gościu, no mistrz house'ów ze Stanów, Armand Van Helden i jego My My My.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Piękny klasyk wjechał nam tutaj wieczorowo. Avicii, jego The Nights. Z pozdrowieniem dla wszystkich milionerów. Każdy może być milionerem, w szczególności jak się słucha RMF Max, bo mamy przecież nową zabawę i rozdajemy dużo kasy. I możesz wygrać nawet 1 000 000 złotych u nas jesienią. Naprawdę, szczegóły na rmfmax.pl. Niech każdy milioner, milionerka pamięta, że graba jest waszym kolegą, jakby co. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Tame Impala. Wrócą też dziewczyny Jennifer Lopez i Daria Zawiałow.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
7: I po reklamie.

Turn the Lights Off, imprezowy hicior Just a Jak Style z zaproszeniem do szafy. Bo można sprawdzić, co się tam ma imprezowego, albo można zrobić porządek w szafie, a nawet chyba trzeba. Podobno im więcej mamy ubrań, tym niekoniecznie łatwiej zdecydować, co założyć. Wiedzą o tym chłopaki na pewno. Większy wybór może zwiększać zmęczenie podejmowaniem decyzji. No to już wiecie, mniej czasami znaczy lepiej, chociaż nie wiem, czy dziewczyny to akurat wezmą sobie to do serca. Teraz numer dla wszystkich, którzy szykują jesienne porządki w szafie. Two Colors, nasza nowość w RMF Max, Prima Donna.

Tak naprawdę ma na imię Shane Booth, ale znamy go jako Somber. Przed chwilą My Body Isn't Ready. Chodził do prestiżowej LaGuardia High School w Nowym Jorku, szkoły znanej z kształcenia młodych artystów, i już wtedy w szkole średniej wiedział, że chce być na listach przebojów, że chce być popularny, no i te marzenia się spełniają. Robin Schulz nie kończył żadnej szkoły dla DJ-ów, a jednak występuje dookoła świata i mamy go teraz w RMF Max. Wieczorowo Robin Schulz odświeża klubowy klasyk Take It Slow.

0: Tak.
1: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
6: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: zawsze, bo te słowa twarde są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po